Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

0: SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Tarajewska. Dzień dobry, w poniedziałek od rana na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 9 kresek do 20 prognozują dziś synoptycy. Od rana uważajcie, bo miejscami mogą występować mgły.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Wybiła szósta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trudna noc w Słubicach w województwie lubuskim. Wieczorem wybuchł tam ogromny pożar hali magazynowej. Ogień objął cały budynek o powierzchni ponad 4000 m2. W magazynie przechowywano elektronikę. Pożar jest już opanowany. Z żywiołem walczyło ponad 70 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 14 województw z alertami IMGW. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach.
3: Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, wiatr będzie słaby.
2: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Sytuacja powinna poprawić się po wschodzie słońca, a ten dopiero za około 40 minut. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
4: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Pytanie już zadajemy sobie, co po Robercie.
2: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
1: SK Ostrzeszów News.
0: Marta Rajewska. O 15 miejsc walczą 23 osoby. W Kryszowicach odbędą się wybory do pierwszej młodzieżowej rady gminy. Jej kadencja potrwa 2 lata, a radni będą reprezentować młodych mieszkańców i zgłaszać własne inicjatywy. 31 dni i prawie 9 tysięcy osób. Ostrzeszowskie kąpielisko podsumowało sezon. Wynik mógł być lepszy, ale plany mieszkańcom często psuły deszcz i niskie temperatury.
5: Nadrobił sierpień, no i bardzo fajna końcówka czerwca.
0: Mówi Marcin Kasprzak. Sezon zakończył się 31 sierpnia.
6: Jankes!
7: Gama!
8: I Wiktor!
6: W Radiu SK!
9: Poniedziałek! Niestety, poniedziałki to 1/7 naszego życia i trzeba je jakoś polubić, ale Janki, co by musiało się wydarzyć, żeby twój poniedziałek był dobry?
10: Dzisiaj jadę na stację paliw, muszę zanegować do pełna swoją furę. Poproszę, tak za 4 zł, 5 zł byłoby super za litr.
9: Ja bym wolała, żeby ktoś zadzwonił i powiedział, że dzisiaj jest niedziela. No więc teraz pytanie, co by wam uratowało i zrobiło dobry poniedziałek? Dajcie znać na jaskowym Messengerze albo 664-402-302.
10: Dobra kawa!

0: Tutaj jest poniedziałek, też ulubiony dzień tygodnia, bo na P. Piątek na P, poniedziałek na P.
1: No i pytanie, jak poniedziałek może zrobić wam dobrze?
0: O to was pytamy.
2: Zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Pan dziesiątego, czyli pan na umowę o dzieło. To ja życzę w takim razie etatu.
0: To dmuchamy w portfel, ale po co?
1: Po co dmuchamy w portfel?
0: Żeby ta reszta, która została, za szybko nie wyfrunęła.
1: Albo dmuchamy w portfel, żeby do nas przyszło.
0: Raczej chyba tak w tę stronę oczywiście. Dmuchamy w wasze telefony, w wasze messengerki. Halo, halo, dzień dobry.
3: Poniedziałek zrobiłby nam dobrze, gdyby jednak to był piątek.
1: Amen!
0: No dobrze, u nas wszystko w porządku. Jak słyszeliście, za chwilę dołącza pani Jadzia.

0: Abrakadabra. Jest! Wyczarowaliśmy panią Jadzie w naszym studiu. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Taki dobry, mocno dzień dobry.
1: Dobry! Poranne brasowanie.
2: Pani Jadziu, nasza wszechwiedząca. Dzisiaj pytamy się naszych słuchaczy, jak poniedziałek może zrobić im dobrze.
0: Co by miało się wydarzyć może, żeby tak było.
2: Żeby ten poniedziałek był taki, wiesz, a nie taki
1: Może wygramy w totolotka.
2: I bardzo mi się, w ogóle bardzo mi się podoba, że pani Jadzia powiedziała, wygramy. My.
0: Dobra, ktoś wygra.
2: My, tylko my.
1: Jak wygrasz, to się podzieli.
0: I oby też Iga Świątek wygrała, bo Iga na razie, no, przegrywa gdzieś tam, teraz gra sobie daleko. No dobra,
2: nie oglądają cały czas na telefonie.
0: Tak, jest.
2: Ale Paulina Krupińska, śliczna dziewczyna prowadząca Dzień Dobry TVN, żona Sebastiana Karpiel-Bułecka.
0: Oj, trąbią w gazetach o tym, na lewo i prawo byli na weselu.
2: Tak, ale jakim? Na górolskim weselu. Były tradycyjne stroje, dzikie tańce na parkiecie i bryczka.
3: Aktywiści ich dojadą.
0: No właśnie, bryczka to nielegalna sytuacja.
1: No co?
0: Co?
1: Konie straciły pracę nad morskim okiem. To dorabiają po weselach.
0: Bardzo dobrze.
2: To patataj z tym poniedziałkiem.

0: 25 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek. To już 5 października.
1: No właśnie, 5 października. Za momencik Jakub Krzyżak w newsach będzie mówił dobre wiadomości w poniedziałek, bo będzie mówił o tym, że będzie więcej pociągów.
0: Więcej pociągów będzie jeździć, no to będą częściej rogatki się zamykać.
1: No i będzie więcej spóźnień w Polsce, ale

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
4: Zapraszamy do salonów Bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
8: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają jeszcze m.in. na Łąkowej w Ostrzeszowie. Prace prowadzone są także na trasie Ostrów-Krotoszyn na termometrach około 9 kresek, ale będzie więcej.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poranny alert. Ostrzeżenie zostało wydane chwilę po czwartej w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. W powietrzu operowały polskie myśliwce, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 połączeń dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie pomiędzy 96 a 90 58 milionów pasażerów.
16: SK Sport News.
15: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na rewanż na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt. Początek meczu o 20.45 o tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6-6-2. Polak wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie. A na kortach teraz Iga Świątek mierzy się z Doną Vekić. Pierwszy set padł łupem Chorwatki. Teraz na tablicy wyników 3-2 także dla Chorwatki.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Gramy dalej. Gra Iga, my też gramy, wy też gracie. Jest dobrze, jest pięknie, jest wspaniale.
20: Generalnie fajnie, jeśli jest nam dobrze, ale w poniedziałki powinno być nam podwójnie dobrze, więc co powinno się wydarzyć, żeby było nam okej?
21: Okay? Poniedziałek zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
19: Dziękujemy raz jeszcze za te informacje. Wszystkim życzymy wypłaty prawie codziennie, prawda?
20: Jak to prawie codziennie? Ja dwa razy dziennie poproszę.

0: Okej.
1: Jest wszystko w porządku z samego rana, fajnie, że z nami jesteście. No i lecimy dalej, już teraz 6:37 na naszym radiowym, męskowym zegarku.
2: My już nie śpimy, ale są tacy, którzy nie śpią jeszcze bardziej. Wiesz, co to są redyki?
1: Oczywiście, że nie. Ale teraz za chwilę będę wiedział.
2: Redyki to sprowadzanie stad z górskich hal. Chodzi o owieczki.
1: Ach, okej.
2: Więc na Podhalu zaczął się wielki powrót z wakacji, nie tylko ludzi, ale również owiec.
1: Czyli co, owce po kilku, bo one tam długo łażą, chodzą,
2: tak,
1: prawda,
2: sobie miesięcy,
1: spacerują,
2: no.
1: Wracają do domu i ciekawe, co one, jak wrócą do tego domu, co one pierwsze robią?
2: No ja jak wchodzę do domu, to najpierw sprawdzam, co jest w lodówce.
3: Reklama. Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
3: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: I po reklamie.

0: with the shape of you.
1: Jeszcze nie ma północy, a ma już się przebrała na urodzinki, tak? Rozumiem?
2: No raczej. A.
3: Urodziny.
1: Gośka, jesteś? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry,
1: czy ty
4: dzień dobry,
1: pływałaś
4: jestem.
1: Kiedyś w zimnej wodzie? Morsowałaś wręcz?
4: Nie, jeszcze nie.
1: A widzisz, dziewczyna, która dzisiaj obchodzi urodziny razem z tobą, czyli Kate Winslet, Rose z Titanica, robiła to wszystkiego dobrego dla Rose.
2: To nieprawda, ona nie robiła, ona leżała na drzwiach.
5: Po robiła chwili. To w samochodzie.
2: To żadne morsowanie.
1: Ale rzeczywiście powiedziała, pan zejdzie, pan, nie ma miejsca dla pana. No dobra,
2: ale okay. Małgosia, dla ciebie jest dużo miejsca w serduszkach wszystkich pracowników, z którymi pracujesz, bo napisali do nas, że życzenia urodzinowe należą się najlepszej kadrowej firmie.
1: Wow!
2: I to mowa o tobie. To opowiedz, czym się zajmuje kadrowa?
4: Kadrowa zajmuje się...
1: Papierkami.
4: Pomaga
5: je Urbanowi.
2: To jak ty się tymi papierkami zajmujesz, że jesteś najlepsza?
4: To trzeba zapytać właśnie pracowników.
1: Dzień dobry, poproszę, to ja potrzebuję. To nie ma problemu, może o to chodzi, trzeba mówić. Nie ma problemu, zaraz załatwimy. Nawet jeśli nie będą mówić, pewnie mówi, że załatwi i załatwia, no i super.
2: Napisali nam również, że prywatnie jesteś kobieta rakieta i zdecydowanie to słyszymy. 50 urodziny, więc wszystkiego najlepszego. 50
1: Stówka urodzinowa dla ciebie oczywiście.
2: Czyli więcej papierów.
1: Bardzo dobrze i tego ci życzymy, żeby tych papierów było jak najwięcej. No i bądź dalej tak cudowna, tak wspaniała. No zobaczymy, czy znajomi się odezwą też za rok, prawda?
4: Proszę.
1: Za rok znajomi pewnie też tobie to zrobią i tego ci życzymy.
4: Nie słyszałam. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.
2: Czyli kobieta ma problem z przyjmowaniem komplementów. No dobrze, zapisano.
3: SK.

0: za 5 minut godzina 7 i dla tych wszystkich, którzy spóźnią się dzisiaj do pracy z różnych powodów, moja najlepsza wymówka zawsze to było mam biegunkę. Ale uwaga, uwaga, dzisiaj można inną wymówkę zastosować.
1: Witam, melduję się z samego rana, pozdrawiam całą ekipę i mojego szefa. Sorry, ale chyba do pracy nie trafię, bo jest taka mgła, a nie będę błądził. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to prawda, bo my faceci to potrafimy błądzić.
0: Oby nie!
3: Jankes! Kama i Wiktor!
4: Jankes, Kama i Wiktor!
3: Radio SK!
0: Radio SK! Ale o tych mgłach w Polsce za momencik Jakub Krzyżak w newsach.
5: Reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
17: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
18: Mam ochotę na safari.
19: Na safari to trochę daleko.
18: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
19: A ile można upolować?
18: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
19: No to w drogę.
20: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
23: I po reklamie.

0: Europa.pl.
1: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Moskwa znów grozi o poranku przez rosyjskie ataki na Ukrainie. W Polsce poderwano myśliwce. Wcześniej Kreml wydał komunikat, w którym ostrzegał obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. Jak przekazało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, gdzie jest najgorzej?
2: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
3: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
2: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
1: Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
4: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy.
1: Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla sił zbrojnych Ukrainy. Jeszcze informacja z Pekinu. Iga Świątek gra w tiebreaku z Chorwatką i wygrywa 4-0 w tym momencie.
0: SK Ostrzeszów News.
5: Marta Rajewska. Mieszkańcy 8 miejscowości w gminie Mikstat będą mogli sprawdzić dane swoich działek, domów i mieszkań. Chodzi m.in. o kotłów, komorów i przedborów. Dokumenty będą dostępne od 5 do 23 października w ostrzeszowskim starostwie i przez internet. Przeciwniczki okazały się lepsze. Siatkarki z Kalisza przegrały z drużyną PGE Budowlani Łódź 0-3 w pierwszym meczu Tauron Ligi Kobiet. Kolejne spotkanie kaliska drużyna zagra z Lotto Chemik Police.
6: Jankes, Jankes, Kama
0: i Wiktor.
7: Tokio, godzina 14.03, gramy dalej, gra Iga Świątek, już jest teraz 5-0. Ładnie gra Iga, ładnie.
8: A na Hawajach nadal jest niedziela. Wow. Szczerze mówiąc, wolę to.
7: Tymczasem... Hity na czasie, tutaj Eska. No i u nas poniedziałek i godzina 7.03.

0: Zawsze jesteśmy gotowi. 10 minut po godzinie 7, poniedziałek, 5 października. Jedziemy, jedziemy, jedziemy.
1: A propos jedziemy. Kiedyś była taka lektura o psie, który jeździł koleją i okazuje się, że ona była absolutnie inspirowana czasami współczesnymi, bo w Gdańsku pewien pies postanowił wybrać się na wycieczkę bez właściciela. Taki mały York.
0: To jest niesamowite rzeczywiście, bo zaczęło się od tego, że pani zgubiła psa. Nie mogła tego pieska znaleźć. Alarm został włączony. No i włączyli monitoring. No i okazało się, że rzeczywiście, że York, malutki piesek, wsiadł sobie do pociągu, no i pojechał.
1: No, chodził między pasażerami, pytał się, czy mają coś do jedzenia. Potem przejechał się w pewne miejsce. Noc spędził u pracowników kolei, a następnego dnia odnalazła się jego właścicielka.
0: Jest pewien problem, bo pies jechał bez biletu. No, czyli będzie kara, prawda?
1: Ale to spokojnie, to będzie pamiątka z tej wycieczki.
0: Karma wraca, kara wraca. Wszystkiego pilnujcie swoje pieski. Ja pozdrawiam swojego Jimmy'ego.
1: Ja mojego Majlisia.
0: Milo jechał już kiedyś pociągiem?
1: Oj tak, kocha. I nie wiem, dlaczego zawsze sika na schodach.
0: Nie!

0: dobra, jeszcze łyżek kawy. I możemy lecieć dalej. Za chwilę siódme wygrywa 16 minut po godzinie siódmej teraz.
1: Ale na wszelkim
2: konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl, ale możecie już dzwonić 664-402-302. No i oczywiście odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Dzisiaj naszą nagrodą jest 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl, więc
0: 7
1: zapraszamy.
0: Stówek. No to lecimy z tematem, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
4: Marcin
1: z rogalem czy bez rogala?
4: Bez rogala dzisiaj.
1: Marcin bez rogala.
0: Lećmy, dobra, lecimy, czas goni. Mamy dwie minutki, żeby dojechać do siódmego pytania.
3: Zabawa rozpoczęta.
1: Co można kupić na gramy?
4: Na gramy ziarno.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście. Kojarzysz Hugo?
4: Hugo. Tak.
0: Bo kiedyś taki...
5: Albo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: No, stara, fajna historia z telewizora i nie tylko oczywiście. Kogo chciał uratować Hugo?
4: Ojej.
5: Albo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: Wypadasz z gry.
4: Nie wiem.
1: Żonę Hugolinę oraz dzieciaki. Trzymaj się, Marcinku. Pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękuję
1: tobie.
0: Pięknie.
1: Następny
0: dalej.
1: Słuchacz doszedł do trzeciego pytania, nie robiąc nic. Halo? Dzień dobry.
0: Pilnujcie telefony przy uchu, to jest bardzo ważne, bo wtedy właśnie mamy takie pogłosy i inne problemy techniczne. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Trójeczka. Cześć, lecimy dalej. Trójeczka. Najczęstsze nazwisko w Polsce to Nowak, a dziś mecz Polska-Bośnia. Czy w naszej kadrze jest jakiś Nowak?
6: Tak, oczywiście. Wiktor.
0: Dobrze.
7: Czwarte.
0: Wiktor Nowak, 22 lata.
1: Co może być czerstwe? Podaj dwie propozycje.
6: Chleb, bułka.
8: 50 sekund!
0: Szybko lećmy dalej.
7: Piąte.
0: Pomyślałem o mojej twarzy, moja twarz czasem jest czerwca. Dobra, wymień dwa miejsca, gdzie trzeba zmienić buty.
6: Sala gimnastyczna, siłownia.
7: Szóste.
1: A jak nazywa się owoc, który często ląduje w szarlotce?
6: Jabłko.
0: I uwaga! Pięknie, wyrobimy się. Jesteś pilotem, z którym lecimy na odlot, ściśle, tajny. No i teraz tak, uważaj, musisz przywitać eskową ekipę na pokładzie samolotu. Prosimy, panie pilocie, proszę witać.
6: Witam wszystkich wariatów.
1: No ja widzę, że my się dobrze znamy.
0: No dobrze, doleciał do siódmego i mamy dla ciebie nagrody, prezenty.
1: 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A powiedz mi jeszcze, co trzeba zrobić, żeby poniedziałek zrobił ci dobrze?
6: Dodzwonić się do Eski.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Wariacie jeden.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
1: Fajnych mamy tych słuchaczy.

0: 25 minut po godzinie 7, gra Iga Świątek. Bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze. Jest 1-1, za chwilę będzie 2-1 w kolejnym secie.
1: A był żużel w ten weekend?
0: No, koniec sezonu, kamdzia. Wiesz, kto zdobył złoty medal?
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale zapewne mi powiesz.
0: Pan Krzyżak za chwilę się pojawi w naszym studiu. Za chwilę newsy i wtedy informacje, kto w tym roku został mistrzem Polski na żużlu.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
4: Radio SK. Myślałem, że wasza trójka wygrała.
0: Tak.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
7: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Przed godziną 8 to oznacza większy ruch na ulicach Ostrzeszowa, także kierowcy uważajcie między innymi na Zamkowej oraz na Gorbelewskiego. Szczególną ostrożność zachowajcie też na Łąkowej, tam drogowcy jeszcze prowadzą pracę.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Punktualnie 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwieńsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Pociągi dalekobieżne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej. Na tablicach rozkładów są opóźnienia. Nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-latka. Kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym kobieta rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.
12: SK Sport News.
11: Reprezentacja Polski zagra o 20.45 rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe, a o 18.15 reprezentacja U21 zmierzy się z Włochami. Polacy pozostają niepokonani w eliminacjach do Euro, ale mimo to mecz jest decydujący o bezpośrednim awansie na te mistrzostwa. Żużlowe złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Presse Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył szósty w historii, a drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
13: Jankes. Kama. I Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: No dobrze, 7.31, dziękujemy pięknie, gramy dalej.
16: No właśnie, ale dla tych, którzy nie lubią grać w poniedziałek, mamy ważne pytanie. Jak poniedziałek może wam zrobić dobrze?
17: Mi by zrobił dzień taki jeden Stanisław Wokulski, który zadzwoniłby do mnie, do swojej Izabeli Łęckiej i wyznał jej miłość. Panie Staszku, czekam.
15: Pani z lalki? Taka prawdziwa, prawda?
16: Lalka. Ale czy Wokulski nie zbankrutował?
15: Hossa Bessa, to wiesz, różnie bywa,
18: wszystko, nie? Wszystko przez kobiety. Girl.

0: Jak to było z tą pizzą? Szwedzką pizzą?
1: No, pizza z kebabem. Pizza najpopularniejsza z kebabem. Pizza ze Szwecji. Próbowałeś?
0: No jeszcze nie. Jakoś nie mam takiej potrzeby. Ale rzeczywiście to ostatnio bardzo gorący temat, jeśli chodzi o internet, gdzie pan Filip Heiser ze swoją nową, świeżą małżonką pojawili się. Różnymi treściami częstowali, ale też sporo hejtu się pojawiło w związku z tym.
1: Rzeczywiście, w związku z Girls of Warsaw. Generalnie nie oszukujmy się, ale internet hejtem stoi.
0: Niestety właśnie tak. No i ostatnio zbadano Polaków. Padło pytanie, co ty na to, by pojawiły się mandaty, czyli kary finansowe za hejtowanie. Aha. No i prawie 80% Polaków na zbadanych stwierdziło tak, jesteśmy jak najbardziej na tak. Zapraszamy, można nas karać finansowo. Niesamowita historia.
1: Pod koniec miesiąca internet byłby najspokojniejszym miejscem na świecie. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
8: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
9: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszcza, która uczy nas cieszyć się z małych rzeczy w kolorach mango.
1: No, Kamcia, jakbyśmy kiedyś wylądowali w sanatorium, nie w senatorium, tylko w sanatorium, to byśmy byli w jednym pokoju, czy wolałabyś tak jakoś...
2: Na parkiecie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: A ty byś był z Noselem w pokoju, no bardzo.
1: Tak, to byłoby sanatorium miłości.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo. Czy do pani Marianny się dotelefonowałam?
6: Tak.
5: Moje uszanowanie, sanatorium po tej stronie Dominika z Jabłecznika. Proszę pani, telefonuję w sprawie pani przyjazdu, bo nie mam pani ustalonej, jeśli chodzi o pokój. Możemy to nadrobić?
6: O Boże, ale ja to, wie pani co, ja pierwszy raz, ja myślałam, że jak ja tam zajadę, to będę miała. Ja
5: no nie mam, teraz nie to ustalmy, bo ja mam, proszę pani, problemy,
6: dobrze,
5: jeśli chodzi o tę dwójkę, którą chcę pani przydzielić.
6: No ja rozumiem.
5: Bo
6: ja
5: nie
6: rozumiem,
5: wszyscy
6: no
5: chcą, dlatego mówię, zadzwonię. Ja jeszcze, zadzwonię,
6: ale
5: proszę
6: to znaczy
5: pani
6: tak, podwójne będę miała, podwójny pokój?
5: No dwie osoby, czyli pani plus ktoś jeszcze. Pani była szczepiona, bądź też przechodziła pani wilka.
6: Ja nie przechodziłam chyba nic takiego. Ja nawet nie wiem, co to jest.
5: Bo jak się siedzi, proszę pani, na kamieniu, można dostać wilka. I tutaj jest ten właśnie kłopot, bo my, proszę pani, jak z tym węglem 2 lata temu były te problemy i rok temu, nakupiliśmy go więcej. Przechowujemy, proszę pani, w tych pomieszczeniach po kołdrach, tak?
6: A co to znaczy? A gdzie pani chowa ten węgiel? W pokoju? Będzie?
5: Już pani mówię, jak ma pani łóżko, tam się łóżko rozsuwa, proszę pani, żeby dać pościel. Pościeli no pani nie będzie tam chowała, bo już będzie na łóżku. Za to my korzystamy z tego i ten nadmiar węgla, który mamy, proszę pani, tam składujemy.
6: W pokoju, w którym ja będę mieszkać, jakiś węgiel składujecie?
5: Przepraszam, dlatego też zapytałam, proszę pani, o tego wilka. Jeśli pani przechodziła, jeśli pani była szczepiona lub też normalnie chorowała, to nie ma problemu, proszę pani, z tym. Drugiego wilka pani nie złapie. Ale jeśli...
6: ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś u mnie w pokoju pod łóżkiem jakiś węgiel.
5: Proszę pani, to od 2 lat mamy z tymi problemami.
6: Ale ja nie wyrażam zgody, proszę panią.
5: Przepraszam, momencik. Czy może pani do przyjazdu pójść i zaszczepić się na wilka?
6: Nigdzie się nie będę, proszę panią, nikt mnie nie będzie mówił, na co ja mam się szczepić. Nie będę się szczepić jakiegoś tam wilka, bo wy węgiel składacie pod moim tym. Przepraszam bardzo.
5: To inaczej, to ja pani zalecę, no, bo inni biorą na przykład termofory, niech pani weźmie, sprawa załatwiona.
6: Przepraszam panie bardzo, mnie to nie interesuje. Ja dostałam sanatorium. Jeżeli już, to się odwołam do ZUS-u, że jest taka akcja i ja...
5: To ja proszę pani do salowej, teraz panią łączę. Pani Kajo!
7: Cześć mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
6: Ale numer...
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek 5 października. 5 minut i będzie za nami godzina 8.
1: Taniec radości można jeszcze dzisiaj odprawiać na stacjach benzynowych, o czym będzie mówił Kuba Krzyżak za momencik w newsach, czyli ceny paliw.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's
14: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W wielu miejscach występuje mgła, dlatego kierowcy noga z gazu. I jeszcze ważna informacja dla pieszych w Ostrzeszowie. Od dziś nie przejdziemy tak zwaną alejką klasztorną. Zamknięty jest odcinek od skateparku do ulicy Klasztornej. Drogowcy prowadzą pracę.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 8 na zegarach, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny.

0: Stolicy Apostolskiej. Iga Świątek wciąż w grze na kortach w Pekinie. Polka, choć nie bez problemów, wygrała z Doną Vekić. W pierwszym secie górą była Chorwatka, w drugim Polka przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia, ale ostatecznie doprowadziła do tiebreaka i wygrała go 7-0. Trzeci set był już potwierdzeniem dominacji Igi. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska. Drzewa, które będą rosły razem z dziećmi w gminie Kraszowice. 25 rodzin posadziło 40 miododajnych klonów. To kolejna odsłona akcji. Od jej początku,
3: by zliczyć, ponad 200 drzew zostało zasadzone.
2: Mówi wójt Marta Pijanka. Tegoroczna akcja odbyła się przy drodze gminnej w Mołcznikach. Wielki koncert patriotyczny w Mikstacie. Wystąpi orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją Pawła Joksa. To część obchodów 660-lecia miasta. Koncert 10 października o 15 w hali szkoły podstawowej.
4: Jankę. Kama i Wiktor.
5: To są dobre wieści. Iga Świątek ładnie zagrała dzisiaj w Tokio. Pięknie! 2 minutki po godzinie 8 wygrała. Wy też za chwilę będziecie wygrywać.
6: No właśnie. I to co? Odlot ściśle tajny. Dosłownie za momencik rozpoczynamy zbieranie naszej eskowej ekipy na niesamowity weekend. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że z nami i może z wami. Oh yeah! No wiadomo, co się dzieje w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas.

0: Piosenka tematyczna, czyli Kuba i Kuba oraz chłopaki.
1: Tutaj,
0: i będzie o chłopakach teraz.
1: Tutaj Jankes i Jankes, Kama i Kama, bez Wiktora, Wiktora. Wiktor dołącza jutro, wraca z krótkich wakacji. A wiesz dlaczego nie mogę dzisiaj? Bo on źle kupił bilet. Ktoś tam się poromował.
2: Nie, a myślałem, że to jest
3: za długo siedzicie koło siebie.
2: No dobrze, okay.
0: To teraz też będzie o chłopakach, chłopakach Martyniukach. Zenek Martyniuk i Daniel Martyniuk.
1: Zenon Martyniuk 57L ma syna Daniela Martyniuka 37L.
0: No i Daniel jest, bym powiedziała, trochę niegrzecznym chłopcem. Na pierwszej stronie faktu napisane jest: przynoszę tacie hańbę, Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Rzeczywiście, tam było sporo problemów alkoholowych i nie tylko, ale mamy nadzieję, że panu Danielowi już się wszystko wyprostowało. Jaki jest tytuł tego artykułu?
0: Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Oczy. Jakie oczy, panie?

0: piosenka ma zły tytuł. Zamiast tylko kochaj mnie, powinno być tylko wybierz mnie. Nie wybierz.
1: Sponsorem
0: mnie
1: programu
0: wybierz.
1: Jest właściciel sklepu Elektronik AGD RTV Ostrzeszów.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Jak my kochamy tę akcję. Odlot ściśle tajny. Jaka nazwa, taka sytuacja, my naprawdę nie wiemy. Serio, my do końca nie wiemy, gdzie wylatujemy. To wszystko dopiero okazuje się, gdy już jesteśmy na lotnisku. Już jesteśmy na lotnisku z naszymi słuchaczami, no i wtedy odkrywamy karty i no i lecimy tam, gdzie lecimy.
0: Sytuacja jest następująca. W aplikacji Radia SK możecie zgłaszać się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. Wrzucacie tam zdjęcie swoje i osoby, z którą chcielibyście polecieć na taki weekend. Weekend trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Do tej pory byliśmy na Cyprze, byliśmy również w Hiszpanii. Nie mamy pojęcia, dokąd tym razem polecimy, ale jest szansa, że polecimy tam z Kamilą. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Kamila, cześć, dzień dobry, zgłosiłaś się. No gdyby się udało, kogo ty byś zabrała ze sobą, po pierwsze?
4: Ze sobą zabrałam moją przyjaciółkę Paulinę.
0: Jak bardzo dobrze się przyjaźnicie?
4: Już 3 lata będą, prawie 4.
0: A wiesz, Janki, czym dziewczyny przekonały naszego wydawcę Bogaja, żeby właśnie do nich zadzwonić? Napisały tak: hej, jesteśmy 2 niegrzecznymi turystkami. I to wystarczyło.
3: Okej, no to jest
0: chcesz
3: jakiś pomysł na życie. Ja?
0: Nie, ona.
5: Ludzie, moja żona słucha.
3: No. Rozumiem, że...
4: Mogę rozminąć jak najbardziej temat.
3: Proszę bardzo, mamy czas do godziny 9. Jeszcze 44 minutki, prosimy, no.
4: Jak byłyśmy w Londynie, to na menu narobił ptak. I nasza czwarta koleżanka, która wyszła z toalety, zobaczyła na menu, co się stało. My to odłożyłyśmy i kiedy to zobaczyła, wstała i powiedziała, że jesteśmy bardzo niegrzecznymi turystkami.
0: No, urzekła nas twoja historia.
5: Zapaskudziłyście menu.
3: Niektórzy zwracają...
4: Zamiast posprzątać, to odłożyłyśmy na stolik obok i sama się nadziała na to.
0: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
3: Bo właśnie to się dzieje.
4: Nie, staramy się, żeby było dobrze.
3: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
4: No dobra, to nie będziemy.
3: No i dobrze. Jesteśmy umówieni. Mamy 2 pierwsze miejsca zapisane w samolocie, który już wkrótce leci w nieznane. Odlot ściśle tajny. Przypomnijmy, gdzie można się zgłosić.
0: Oczywiście w naszej aplikacji. Ale Kama, my jeszcze nie słyszeliśmy pierwszej podpowiedzi, więc postaraj się zgadnąć razem z nami, dokąd potencjalnie możemy lecieć. Gotowa?
4: Może Majorka?
0: No to posłuchaj podpowiedzi.
3: Uwaga.
6: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Królewska legenda? To pewnie coś z piłką nożną.
3: To może ta królewska legenda z Londynu właśnie.
0: Może. No słuchajcie,
4: no do korzeni.
0: No tak czy siak, Kama, Paulina, lecicie razem z nami, a my cały czas zbieramy naszą eskową ekipę w eskowej aplikacji.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.

0: Muszę tutaj powiedzieć, przepraszam Janki, że zdradzę nasza tajemnica, ale przed chwilą Janki wrzucił w internety królewska legenda się zakończyła. To tak a propos naszego lotu ściśle tajnego.
1: Próbuję sobie pomóc, ale no nic nie wyskakuje, zero, za mało informacji.
0: Będziemy zbierać oczywiście dalsze podpowiedzi, kolejne podpowiedzi już jutro.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
10: W wielu miejscach utrzymuje się mgła, dlatego kierowcy noga z gazu. A jeśli chodzi o remonty, to uważajcie też w Smolnikach w gminie Grabówy nad Prosną. Na termometrach około 9 kresek do 20 prognozują statystycy.
9: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
11: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Jedna osoba ranna po porannym wypadku na Krajowej 17 na trasie Zamość-Tomaszów-Lubelski. W Łabuńkach pierwszych dechowała osobówka. Kierowca trafił do szpitala. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Tragiczny pożar w bloku w Chojnowie w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Pożar ugaszono. Na miejscu pracuje prokurator. 6.73 za benzynę i 7.88 za diesla. To maksymalne ceny paliw obowiązujące jeszcze dziś.
12: Bardzo się cieszę. Jest różnica.
13: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
14: Paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no.
11: Usłyszał od kierowców reporterski Michał Rawa. Jeszcze dziś minister energii poda nowe maksymalne ceny paliw na jutro.
15: Jankes!
16: Kama!
17: Kama!
18: I Wiktor!
19: Wiktor!
20: Radio EBSK!
21: Radio EBSK!
22: A czy byłaby szansa, żeby podawali jednak ceny minimalne i byśmy się ich trzymali?
23: Niech będzie oczywiście. No, życzymy wam fajnego, taniego tankowania, jak najtańszego. Ja dzisiaj też jadę zatankować 50 litrów.
22: Ile
23: będę plecy?
22: Rzeczy, które są zaojojowane, bolą mniej, więc
24: Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I don't

0: Dama. Jesteś?
1: Jestem.
0: A jesteś u mnie wieczorem dzisiaj?
1: Nie. A dlaczego mam być?
2: Halo, mecz jest dzisiaj! Przecież, no, dzisiaj gramy bardzo ważne spotkanie.
1: No ja wiem, że wygracie to ważne spotkanie. No ja mam ważne spotkanie wtedy z Jaśkiem. W sensie z poduszką moją.
2: Dzisiaj godzina 20:45. Bośnia i Hercegowina. Czyli są w sumie trzy drużyny. Bośnia, tak to było chyba w Stanach Zjednoczonych, jak w trakcie Mistrzostw Świata w piłce.
1: Jedna pani dziennikarka powiedziała,
2: tak,
1: że
2: rzeczywiście.
1: Stany Zjednoczone są jedyną drużyną na świecie, która grała z dwoma drużynami jednocześnie. Z Bośnią i z Hercegowiną.
2: Bośnia i Hercegowina, Polska, godzina 20:45.
1: Ale skoro gramy z dwoma krajami jednocześnie, oczywiście w cudzysłowie, to porażka będzie bolała podwójnie.
2: Mhm. Ale najważniejsze, że wygramy.
3: Dokładnie. Biało-czerwoni. Yeah!
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadła gruszka do fartuszka!
9: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
8: To zawieziemy je do tłoczni soków!
10: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: Jennifer, Szybki Lopez w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. No, pochwal się, Kamzia. Przed chwilą Kama odpaliła chat GPT i zadała pytanie. Jakie było pytanie?
1: Jaka jest średnia życia w Polsce? No, kobiety wychodzi 82, mężczyźni 74, więc powiedzmy, że średnia jest tamte 78 lat.
0: I był ciąg dalszy pytań.
1: Ile z tego to są poniedziałki?
0: Z tego życia. I uwaga, wyszło około 4000 poniedziałków każdy z nas przeżywa.
1: No właśnie, co wiadomo oznacza, że poniedziałki to 1/7 naszego życia, czyli 78 lat, to ponad 10 lat naszego życia to poniedziałki!
0: Niesamowite.
1: Dlatego no trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, trzeba je lubić, trzeba o nie dbać.
0: Tak, jak najbardziej, nasi słuchacze w tej sprawie się odzywają.
2: A czy to w ogóle można lubić poniedziałki? To nie jest jakoś prawnie zakazane? Coś się tak wydaje, nie?
0: No to się nie skończyło tym, że słuchacz będzie żył 10 lat krócej. Jak obraził poniedziałki tak porządnie.

0: Dobra informacja z samego rana, już prawie 9 godzin poniedziałku za nami.
1: Hurra! Jutro znowu wam to zrobimy, jutro będziemy w Foblecie, będzie Jankes, będzie Kama, będzie Wiktor. No i będziecie wy z samego rana, oczywiście pamiętajcie, mamy zawsze urodziny z Eską, wpada pani Jadzie po godzinie 6 przeglądać prasę. No jest, jest, no dzieje się. No.
0: A jeżeli zgodnie z tym, co często Polacy mają, jest wam lepiej, kiedy innym jest gorzej, to pamiętajcie, że Wiktor jest na urlopie i u niego pada.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
1: I wieczorem kibicujemy biało-czerwonym, gramy z Bośnią Hercegowiną, pewnie, że wygramy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: W wielu miejscach utrzymuje się mgła, także kierowcy noga z gazu. Z tego co widzę na pogodowych mapach, to w ciągu dnia możemy liczyć na chwilę ze słońcem, a na termometrach zobaczymy nawet 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Za godzinę górnicy i hutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Chodzi o likwidację kolejnych zakładów pracy i politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
3: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
4: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji.
5: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
2: Z górnikami.

0: Była rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
1: Relacjonował reporterski Michał Skolimowski.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska. Blisko 1250 osób wzięło udział w 45. Międzynarodowym Biegu Ulicznym Ptolemeusza w Kaliszu. Trasa liczyła 10 kilometrów. Wśród panów najszybszy był Damian Dyduch z Kępna.
4: Trasa bardzo fajna, kibice na trasie, piękny bieg.
3: Mówi zawodnik. Wśród pań triumfowała Patrycja Bielecka. To nie był dobry mecz, ale udało się zostać w lidze. Żużlowcy Monfin Magnus Ostrów przegrali drugi mecz z Polonią Piła 35-55, ale dzięki 26-punktowej przewadze z pierwszego meczu dwumecz wygrali.
5: Jeśli wam się nie chce, to już sobie uświadomcie, że Iga Świątek dziś wywalczyła awans do kolejnej rundy podczas turnieju w Pekinie.
6: W Pekinie jest inny czas.
5: Nie obchodzi mnie to, tam też jest poniedziałek. 2:00 PM, Benson Boone, Cholo, One Republic, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: One Republic i 18 minut po godzinie 9 w Radiu SK. To czas na coś, na co mam nadzieję czekaliście, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zdobyli 2 medale Mistrzostw Europy w wakeboardzie i wakeskate. Agnieszka Kobelańska została wicemistrzynią Europy, a Bartosz Weselek zdobył brąz. Zawody odbyły się w Belgii. W polskich lasach zaczął się prawdziwy wysyp grzybów. Podobno wystarczy dla wszystkich, bo jak wiemy, grzyby to od kilku lat jest nasz sport narodowy. Nawet jeden trening siłowy tygodniowo może zapewnić nam sprawność w późniejszych latach życia. Najnowsze doniesienia wskazują, że już taka częstotliwość może ograniczyć skutki utraty mięśni związanych z wiekiem, więc warto zaplanować w tym tygodniu w kalendarzu. A kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SK. Radio
1: SK. Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
5: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
3: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
4: I po reklamie.
5: Polskie

0: powiedz mi, jak trzymasz swój telefon, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Tak, ktoś sprawdził to i wymyślił badania na ten temat. Liwka, poza tobą nic, za nami w Radiu SK 22 minuty po 10 jeszcze niestety. Trzymasz telefon jedną ręką i obsługujesz go kciukiem. Samodzielność i zdecydowanie to są twoje dwie najważniejsze cechy. Telefon trzymasz w obu dłoniach, obsługiwany jest on kciukami. Bezpieczeństwo i stabilizacja są dla ciebie kluczowe. Obie dłonie, ale kciuki po przeciwnych stronach ekranu, ostrożność i potrzeba równowagi to dwie cechy, które cię charakteryzują. Jedna ręka trzyma, druga wskazuje na ekran, aktywność, ciekawość świata, gotowość do działania, mocny chwyt lewą ręką, ostrożność i praktyczność. A telefon w prawej ręce, wygoda i elastyczność to twoje priorytety. Bardzo mnie dziwi, że nie ma tutaj podpunktu, trzymasz telefon tak krótko, jak tylko się da i natychmiast go odkładasz w każdy możliwy kąt, bo to by też wiele o człowieku powiedziało. Radio
1: SK. Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczada?

0: na nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
5: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

0: numer, tak dobry, że powinien dograć do końca. Back to yours, Alnur, nowość na antenie Radia SK na 5 minut do godziny 10. Takich nowości będziemy mieć dzisiaj dla Was dużo jeszcze, dlatego że wszystkie hity zaczynają się w Esce i oczywiście Wam je też zagramy. Po 10 w Radiu SK Andrzej Dali, Dali Supreme, Zalia, Tylko kochaj mnie, a dodatkowo wcześniej jeszcze informacje z kraju i ze świata na dobry poniedziałek. Trzymam kciuki, żeby był dobry.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: W Ostrzeszowie i w regionie powoli zaczynają pojawiać się przejaśnienia. Na termometrach około 12 kresek do 20 prognozują dziś specoty pogody, a jeśli chodzi o remonty, no to w Rogaszycach drogowców spotkacie między innymi na Szkolnej.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: Punktualnie 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Chodzi o księdza Marka Pieńkowskiego. O tym informuje nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
8: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
7: Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym przed sądem, tym razem Monika Piątkowska. Właśnie rozpoczyna się druga rozprawa. Ta dotyczy wypowiedzi Piątkowskiej, że Łukasz Gibała na sesjach Rady Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Druga tura wyborów w Krakowie i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek ruszają dziś roboty drogowe.
9: Wyłączone będą pas prawy i awaryjny. Jedziemy lewym pasem i oczywiście zwalniamy do 80 km na godzinę.
7: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do piątku.
10: SK Ostrzeszów News.
6: Marta Rajewska. Zmiany dla pieszych w Ostrzeszowie. Od dziś nie przejdziemy tak zwaną alejką klasztorną. Zamknięty jest odcinek od skateparku do ulicy Klasztornej. Powodem jest przebudowa przepustu. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Kwidzyn zdobyty, 3 punkty na koncie. Szczepiorniści Rebut KPR Ostrowi pokonali na wyjeździe MMMTS Kwidzyn 32-28. Kolejny mecz w piątek też na wyjeździe z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski, medialnym partnerem KPR.

0: Wake Up i Remember Fly High w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Pociągi z maszynistą, który pracuje zdalnie. Coś takiego już wzięto na testy w Berlinie dokładnie, a dokładnie pod Berlinem w Niemczech, dlatego że tam na testowe tory wypuszczono testowo pociągi, którymi to maszyniści kierują zdalnie. Czyli pociąg jedzie, są w nim pasażerowie, ale maszynista jest w centrum dowodzenia jakieś 20 km od tego pociągu. Pasażerowie widzą go na ekranie, on może machać, może się uśmiechać, może zmieniać miejsce, w którym siedzi, no jednocześnie nadzoruje trasę tego pociągu. To jest szansa na to, że za jakiś czas tak właśnie będzie wyglądała praca maszynistów, którzy nie będą bezpośrednio z nami w pociągach, ale właśnie na przykład gdzieś w jakimś centrum sterowania. Skoro więc maszynista może pracować zdalnie, to takie zdanie do naszych szefów, to nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek przedstawiciel innego zawodu w takim układzie nie mógł. Z drugiej strony, czy jak maszynista pracuje zdalnie, to opóźnienia w przypadku polskich pociągów byłyby większe czy mniejsze?
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
12: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
15: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
16: I po reklamie.

0: Bailando! No to bardziej weekend niż poniedziałek. 22 minuty do 11. Enrique Iglesias za nami w Radiu SK. Ostatnio dużo filmów mi się wyświetla w internecie pod hasłem rzeczy, które chciałabym wiedzieć wcześniej, ale wiem je dopiero teraz w wieku takim i takim. Czyli na przykład dobrze byłoby je wiedzieć 10 lat temu, a więc korzystajcie z moich doświadczeń. Robimy taką swoją listę. Rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero dziś. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam czekam. Ja zacznę. Chciałabym wiedzieć, że to, że zarabia się na przykład 5000 zł miesięcznie, nie będzie oznaczało, że po roku uda się odłożyć 60 z tej kwoty. Szkoda, że takiej lekcji ekonomii nie mieliśmy, bo główna, którą dostaliśmy w czasach szkolnych i od rodziców, to ta pod tytułem nie kładź torebki na ziemię, bo pieniądze uciekną. Ale to jest chyba za mało. Dajcie znać wasze głosówki na SK-owym Messengerze, rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz. Daria Zawiałów, za chwilę w SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
20: I po reklamie.

0: Sava podobno już nie jest Swedish House Mafia, Likely, Happiness is So Sad, Radio SK. Jeżeli wypiliście już jedną, to warto poczekać, przemęczyć się i poszukać innych sposobów na podniesienie sobie energii. Jakich? Skakanie przez 5 minut w jednym miejscu podobno pomaga, a nawet 100 skoków wykonywanych codziennie rano podnosi poziom energii. Jeżeli nie, to jak się spotka szefa na korytarzu w poniedziałek, to też poziom energii podskakuje od razu. Albo stresu. Po 11 w Radio SK wszystkie hity zaczynają się w Estę, czyli jedna z naszych nowości u nas.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Z tego, co widać na pogodowych mapach, to z biegiem dnia słońca będzie przybywać na termometrach około 13 kresek. Jeśli chodzi o remonty, drogowców spotkacie między innymi w Smolnikach.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: Punktualnie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem w Woli Jachowej w powiecie kieleckim na drodze wojewódzkiej 753. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba.
13: Z nieustalonych na ten moment przyczyn kierujący pojazdem Volkswagen, jadąc w stronę miejscowości Biliny na uku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu.
12: I czołowo zderzył się z ciężarówką, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. Wojewódzka 753 wciąż jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Riyadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. Prezydent i opozycja apelują do premiera, ażeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą obiecywał jeszcze zarządów PiS. Eksperci nie mają jednak w tej kwestii złudzeń.
14: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków. Czy nawet ściął je do zera.
12: Mówi Michał Stajniak z XTB. Najpewniej za około godzinę poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
15: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego.
12: Mówi Anna Szczypczyńska z Piskiej Policji. Jeśli go zobaczycie, dzwońcie pod 112. Gustaw miał na sobie czerwone szelki.
16: SK Ostrzeszów News.
11: Marta Rajewska. Duże zainteresowanie paszportami wśród mieszkańców południowej Wielkopolski. W kaliskiej delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od początku roku to 11,5 tysiąca wniosków. W punkcie terenowym w Ostrowie ponad 8 tysięcy.
17: Między majem a sierpniem mamy tych wniosków najwięcej.
11: Mówi nam Szymon Wdowczyk. Paszport ważny jest 10 lat. 3 punkty zostają w Kaliszu. Kaliscy szczypiorniści pokonali Handball Stal Mielec 28-21. Kolejny mecz ze Śląskiem Wrocław.
18: 10:40. Nowość od nas, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. W tej godzinie będę miała dla Was taką, więc zróbcie głośniej. A poza tym też Drenchill i Damiano Dawid, świeżo poślubiony na antenie Radia SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po godzinie 11. Co chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz w dorosłym życiu? Ola napisała, że chciałaby wiedzieć wcześniej, że największym problemem po 25 roku życia, ale i później jest to, co zrobić na obiad. Codziennie wstaje się z tym samym pytaniem na ustach i codziennie brak jest odpowiedzi. Jest tym wszystkim jeszcze Ela z bardzo słuszną koncepcją.
1: Hej Eska, ja zawsze byłam przekonana, że w bankomacie pieniądze są bez limitu i zawsze, kiedy moja mama mówiła, że nie ma pieniędzy, to mówiłam do niej, nie przejmuj się mamusiu, pójdziemy tam do bankomatu i weźmiesz pieniążki. Zawsze myślałam, że jest bez limitu, że można sobie chodzić i wybierać, kiedy się podoba.
0: Świat byłby piękny, ale Ela, pocieszę cię, patrząc na wiele różnych sytuacji i doniesień, to wydaje mi się, że jest wciąż sporo osób, które sądzą, że tak właśnie niektóre budżety działają. Na przykład przy wiejskiej myślę, że część panów myśli, że takim bankomatem bez limitu jest budżet państwa. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: się.
1: Codziennie wam to udowadniamy, grając te kawałki, które mają szansę stać się hitami albo już nimi są. 27 minut do 12 to czas na brzmienia, które wprawią was w dobry nastrój. Sam Feld, As This, Need That Love. To jest kawałek, który zdecydowanie nam się w poniedziałek przyda. Sama Felda już znamy, dlatego że on gra takie hity, które dodają energii i które graliśmy już na antenie Radia SK. To gramy, choć ja mam tutaj teraz specjalną zapowiedź. 3, 4...
2: Zapraszamy!
1: No i musicie już tego posłuchać.

0: Głucha noc. Pega Slams, atak w Radiu SK, 21 minut do 12. Kolejne rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale dowiedzieliście się całkiem niedawno. Klaudia, puszczam to, przyjmując całą odpowiedzialność na siebie po tym, co się stanie, kiedy to usłyszycie, przysięgam.
1: Ja dopiero mając 30 lat dowiedziałam się, że rozmowa nie płoszy ryb, tylko po prostu mój dziadek chciał, żebym była cicho.
0: Ja mam 36 lat, dowiedziałam się o tym właśnie teraz. Całe moje dzieciństwo legło w gruzach, bo to oznaczało, że już wtedy nikt nie chciał mnie słuchać.
2: Reklama. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
7: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
8: I po reklamie.

0: powiedział Rafał Adamczak, który przyszedł do studia i bardzo dobrze, że tak mówi, bo sam te numery też gra. Wasted Nearly Major League DJ w Radiu SK na 5 minut do godziny 12. A skoro Rafał Adamczak jest, to to będzie też bardzo dobre popołudnie, bo już po 12 z hitami na czasie, więc zostawiam Was w najlepszym możliwym towarzystwie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Senlouk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sporo słońca w Ostrzyszowie i w regionie, na termometrach około 20 kresek. Pogoda idealna, by wybrać się na spacer. A jeśli chodzi o remonty, no to te trwają między innymi na ulicy Łąkowej w Ostrzyszowie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Cze sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, a drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany.
8: W chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
7: Zaznaczyła sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wpłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Chcą odebrać rządowi władzę, a wspierają ich hutnicy. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
9: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat wędrować.
10: Rząd polski poszedł po bandzie.
11: Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
7: Na protest obserwuje Darek Brombosz. Pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana, znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Zwycięzcy otrzymają rekordową sumę 12 milionów koron szwedzkich. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, a w środę z chemii.
12: SK Ostrzeszów News.
13: Marta Rajewska. 1411 kg karmy dla zwierząt od uczestników rajdu na orientację psino-kocino, który odbył się w Dębnicy. Z trasą zmierzyło się ponad 200 osób. Warunkiem udziału była karma dla zwierząt. Wszystkie puszki trafiły już do schroniska w Wysocku Wielkim. Koszykarze Tasomik Srosiek Stali Ostrów pokonali PGE Start Lublin 84-79. Mecz był pełen zwrotów akcji, a wygrana przyszła w dogrywce. Kolejna walka ostrowskich koszykarzy o ligowe punkty 12 października.
14: Do tego dość pokaźnego grona nas wszystkich dołączyli też studenci, którzy walczą z poniedziałkiem, biorą się z nim za bary, no i mam nadzieję, że na razie wszyscy zdecydowanie wygrywamy. U nas w Radiu SK hity na czasie zaczynają Kłebo, Zalia i Faust, nie ucieknę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 minuty po 12.

0: CIA Chandel 1 w Radiu SK to są hity na czasie 16 minut po godzinie 12. Ależ dzisiaj kibice piłkarscy mają emocji do ogarnięcia. Jak to wszystko podzieliście? Bo da się. Podjeżdżam godzinowo również, dlatego że z Bośnią i Hercegowiną to jest jedna potyczka. Druga to jest potyczka tych młodszych piłkarzy Polska U21. Oni mają za sobą eliminację, o jakich tak naprawdę inni mogą marzyć. 9 meczów, 9 zwycięstw, tak? Jerzy Brzęczek tak potrafi trenować, ale może to już zostawmy. W każdym razie, mimo tych 9 meczów i 9 zwycięstw, ci młodsi piłkarze wciąż nie mają pewnego awansu na Mistrzostwa Europy, a wszystko rozstrzygnie właśnie dzisiejszy mecz z Włochami. Remis albo zwycięstwo daje nam pierwsze miejsce, nawet porażka jedną bramką może wystarczyć. To co robi kibic? Raz, że kibicuje, dwa, trzyma kciuki i to bardzo mocno, ale cała ta sytuacja, kiedy się tak starasz, wszystko wygrywasz, to mi też przypomina pewnie sytuację niejednej osoby w niejednej pracy, prawda? Starasz się, osiągasz sukcesy, a prawie i tak dostaje ktoś inny.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: To jest nowka sztuka na naszej playliście wśród hitów na czasie w Radiu SK. Rosie Nutrick, 23 minuty i będzie godzina 13. A wy też tak czasami macie, że jak sobie tak pracujecie, to czasami lubicie wyjrzeć przez okno waszej pracy, ewentualnie coś was tam za tym oknem zainteresuje. No bo my dzisiaj tak sobie pracowaliśmy tutaj w weskowej redakcji i nagle usłyszeliśmy pisk opon na zewnątrz. No to ciach, wszyscy do okien, nie? No i co widzimy? Że po prostu fajnie się udało podjechać pod krawężnik samochodem. Brawo, dzięki temu zaparkowała. Minęło trochę czasu, już zapomnieliśmy o tym wydarzeniu, usłyszeliśmy nagle taki dźwięk. Okazuje się, że pani zjechała z tego krawężnika. Pozdrawiamy męża gorąco i serdecznie. A z drugiej strony to cały czas liczymy, że to może jednak było auto służbowe.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
14: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
15: I po reklamie.

0: Najnowsza propozycja o cenach. Cichosza w Radiu SK u nas. Hity na czasie niespełna 5 minut i będzie godzina 13. Jak wy lubicie sobie po pracy poleżeć na ukochanej kanapie w domu, może trochę już wygniecionej, może dla innych niewygodna, ale nawet niewygodnej, ale dla was cały czas najlepszej na świecie. No i popykać pilotem od telewizora po kanałach, ewentualnie obejrzeć ulubiony serial. To znaczy, że telewizja ma dla was jakieś znaczenie, nie oszukujmy się. A ten dzień to jest ważny dzień w historii telewizji w naszym kraju, dlatego że właśnie 5 października już w roku 1938 z jednego z wieżowców w Warszawie nadano pierwszy eksperymentalny sygnał telewizyjny w Polsce. I to się udało, wtedy wyemitowano występ m.in. Mieczysława Foga. Takie rzeczy się działy. A ja wam wyemituję kolejne hity na czasie już po 13 w Radiu SK. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w biegu.

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie suche makarony 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: W okolicach 20 stopni na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie, do tego spora dawka słońca, a my teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają między innymi w Rogaszycach na Szkolnej i Królewskiej.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. To 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców.
9: To jest masakra, co się stało.
10: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
8: Kierowcę zatrzymano w policyjnym areszcie. Jest również drugi uczestnik wyścigu. 21-latek jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić 20 lat więzienia. Pacjenci nocą marzną w budynku głównym szpitala w Bełchatowie. Od kilku dni jest problem z ogrzewaniem.
11: Dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno, nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy.
8: Mówi Alicja Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala, a wszystko to efekt usterki podczas remontu w lecznicy. Zguba się znalazła, chodzi o serwala sawannowego, który w weekend uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Kot ze swoimi ścieżkami chodził kilkadziesiąt godzin, a niedawno Gustaw samodzielnie wrócił do domu.
12: SK Ostrzeszów News.
7: Marta Rajewska, 159 km na godzinę zamiast dozwolonych 90. Z taką prędkością pędził 19-letni kierowca BMW. Wpadł w kuźnikach i słono za to zapłacił. Dostał 2000 zł mandatu i 14 punktów karnych. 40 klonów dla najmłodszych mieszkańców gminy Kraszewice. To w ramach corocznej akcji Rodzice sadzą drzewa dla swoich dzieci. Tym razem zrobiło to 25 rodzin. Akcja trwa od 2019 roku.
13: I już chwilunia bliżej do fajrantu i chwilunia bliżej, uwaga, teraz będzie nadinterpretacja, do weekendu kolejnego. Rafał Adamczak, witajcie, Dawid Podsiadło zaczyna.

0: To jest nowa sztuka na naszej eskowej playliście wśród hitów na czasie Neptunika i What If. A co jeśli w ramach odlotu ściśle tajnego na przykład zabierzemy was z Warszawy do Radomia? A co? No to też w sumie jest możliwe, bo tak naprawdę decydujecie się zupełnie świadomie na to, że z naszą eskową ekipą polecicie absolutnie w nieznane, a gdzie to dowiecie się dopiero na lotnisku. Jesteście gotowi na taką przygodę? No proszę, okazuje się, że Paulina i Kamila jako pierwsze mają zagwarantowany udział w naszej zabawie już tak bardzo, bardzo konkretnie.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
0: No i dobrze. No to już ustalone. Paulina i Kamila, te dziewczyny już mają zaklepany udział w naszej zabawie, tak konkretnie zabawie odlot ściśle tajny, więc wiadomo, że z tymi dziewczynami, wiadomo, że z naszą eskową ekipą, wiadomo też kiedy, ale cały czas nie wiadomo gdzie, bo na tym polega zabawa. Polecicie, więc pakujcie walizy i śmiało zgłaszajcie. Zapraszajcie się w naszej eskowej apce, bo niebawem o poranku Jankę, Skama i Wiktor, kolejne miejscówki w samolocie. No właśnie, dokąd, tego wam zdradzić nie mogę. Oddadzą. Eskowa apka, tam się zgłaszacie, ale mamy też podpowiedzi naszego eskowego kapitana, z których można co nieco wysnuć, co nieco wywnioskować. I dzisiaj ten kapitan powiedział nam dokładnie tyle.
4: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
5: Radio SK. Autopromocja.
6: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
7: A może samotnika w Bieszczadach?
6: Daj znać na sk.pl.
8: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
6: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
10: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
17: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
20: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
21: I po reklamie.

0: Baby, One More Time, to jest Britney Spears w Radiu SK i hit z cyklu Hit Zawsze na Czasie. Kiedy był numerem jeden na światowych listach hitów, to do takich kawałków się po prostu tańczyło w lustrze, śpiewając do butelki po dezodorancie, udając, że jest to mikrofon. Dzisiaj do takich wielkich hitów nagrywa się TikToki, czyli dużo się zmieniło, a proszę bardzo, Britney Spears i Baby One More Time cały czas kręci kolejne pokolenia. No i bardzo dobrze, czy nas kręcą ceny paliw, które właśnie ogłoszono na jutro? Nie do końca. Dlatego, że troszkę 95 i 98 podskoczyły, natomiast olej napędowy w dół. Jutro za 90, dokładnie 5 za litr zapłacimy 6,79 maksymalnie. Za 98 7,66, a litr oleju napędowego jutro kosztować będzie 7,82. Ale pamiętajcie, że w Esce tankujemy zawsze za darmo. Wam, wasze samochody, do pełna. Bo Eska tankuje do pełna w każdy piątek w poranku, a zgłaszać się możecie na sk.pl.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Wpadła gruszka do fartuszka!
6: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
5: To zawieziemy je do tłoczni soków!
7: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Kaja do mnie napisała na naszym meskowym messengerze, że jej w pracy to jest całkiem fajnie i ona tego, co w poniedziałki dzieje się po pracy, to nie lubi, dlatego że jest natłok zajęć pozalekcyjnych u pociech, trzeba je rozwieźć, potem odebrać i w międzyczasie jeszcze oczywiście w założonym z góry czasie zdążyć z jakimiś popołudniowymi zakupami. No, jednym słowem pęd, pęd i jeszcze raz pęd i od razu tak na dzień dobry po weekendzie. Jeżeli wreszcie macie jak Kaja i w pracy w poniedziałek odpoczywacie, no to ja wam zazdroszczę i fajnie, fajnie, trzymajcie ten klimat, byle do kolejnego weekendu. Tymczasem za niespełna 5 minut będzie godzina 14. To jest Studio SK, u nas hity na czasie. Tę godzinę zamknęli Temper City i River Psychology, a kto otworzy kolejną? To się za chwilę wyjaśni.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. My heart is a ghost town.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
11: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
14: W Ostrzeszowie drogowców możecie spotkać m.in. na Łąkowej. No i jeśli chodzi o pogodę, to za oknami spora dawka słońca na termometrach 20 stopni. No, pogoda idealna, by wybrać się na spacera.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
15: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Benzyna w górę, diesel w dół. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 79 groszy. To wzrost o 6 groszy, a za diesla maksymalnie 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli 7,82. Obniżka VAT-u na paliwo ma obowiązywać do końca roku. Turecki statek zaatakowany prawdopodobnie przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby. Do uderzenia doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. Zmierzał do portu we Włoszech. Pożar przedszkolem w Stalowej Woli. Z placówki trzeba było ewakuować około 60 dzieci. Ogień pojawił się w piwnicy budynku, informuje Krystian Bąk z komendy w Stalowej Woli.
16: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów, no i staramy się zlokalizować pożar.
15: A wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. To pierwsza zmiana od ponad 30 lat, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
15: A nowy wzór maskujący dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej.
18: SK Ostrzeszów News.
19: Marta Rajewska. Więcej miejsc opieki długoterminowej chce stworzyć szpital w Ostrzeszowie. Ma to być możliwe dzięki trwającej rozbudowie.
20: Pacjent, mając dostęp i bliskość rodziny, zawsze będzie lepiej zdrowiał.
19: Mówi prezes Agnieszka Kubot-Krawczyk. Na razie nie wiadomo jednak, ile nowych miejsc powstanie i kiedy. Zwycięski weekend UKS-u Piasto Ostrzeszów. Najpierw pewne 8-2 z Orłem Lizawice, później 7-3 z Zieloną Górą.
21: W tym momencie jesteśmy liderem tabeli.
19: Mówi prezes Jarosław Krzyważnia. Kolejny mecz 17 października.
22: 2 minuty po godzinie 14, Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry, witajcie. Trwam na stanowisku tylko po to, żeby wam fajnie było. Podrzucam, mam nadzieję, wasze ulubione hity na czasie. Avicii, Waiting for Love, tak rozpoczynamy tę godzinę, a potem są Nicki Minaj, w kolejce też Bledka.

0: To jest nowka sztuka, inna czyli antenie nowka sztuka Taylor Swift, Patient Zero, tak nazywa się, Zero, tak nazywa się ten numer w Radiu SK. 18 po drugiej, za chwileczkę Juste i Jack Style i John Turn the Lights Off. Później Oscar Sims bez końca, będzie jeszcze Wiz Khalifa i Charlie Puth. Takie duety, takie muzyczne towarzystwo, takie muzyczne niespodzianki. Słuchajcie, może dziwnie zabrzmi to, co wam teraz zaproponuję, ale weźcie umówcie się z kimś na randkę taką późno wieczorną, albo nawet nocną, z czwartku na piątek. I to wcale nie musi być, wiecie, randka taka, no, randka jak to randka, w sensie, że z jakimś uczuciem, tylko może to być fajne spotkanie. Dlatego tym bardziej, jeżeli lubicie na przykład patrzeć w niebo, bo szykuje się niezłe widowisko. Jak mówią ci, którzy się na tym znają, to podobno jedne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń astronomicznych tej jesieni, drakoniny będą nam towarzyszyć, czyli najbardziej nieprzewidywalne roje meteorów, które rozświetlą niebo nad Polską, a podobno warunki mają być do obserwacji wyśmienite, bo światło księżyca nie będzie nam przeszkadzać. To w nocy, przypominam, z czwartku na piątek. Ten rój jest nieprzewidywalny, dlatego że przewiduje się, że około 5-6 drakonidów na godzinę spadać będzie, ale nagle się może okazać, tak już bywało w historii, że nagle aktywność się zwiększy i te, no, gwiazdy w cudzysłowie będą spadać jedna po drugiej. A wiadomo, że wtedy się robi fajnie, jakoś tak cieplej na sercu i romantyczniej. No, to pamiętajcie, kto wam to polecił. Pamiętajcie, to noc z czwartku na piątek.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
17: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
18: I po reklamie.

0: Jeszcze wczoraj miałem wrażenie, że rozłoży mi jakaś infekcja, a teraz przed chwileczką, poza anteną. A dobrze, że tego nie słyszeliście. Wokalnie potowarzyszył Adele. Ktokolwiek mnie zna, teraz sobie musiał matko jedyna. Wokalnie potowarzyszył. Tak, jasne. Słuchajcie, ale śpiewajcie sobie, jeżeli wasze ulubione hity na czasie rzeczywiście pojawiają się w Radiu SK, bo od tego one są. Adele, Rolling in the Deep już za nami. Za chwilę będzie moje ulubione towarzystwo, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion i DNA, More Than a Game. Ten numer wam zagram. Słuchajcie, sezon grzewczy ruszył. Niektórzy już to czują bardzo dobrze, bo to jest przyjemny sezon, kiedy robi się tak ciepło, nie tylko na sercu, ale i w domu. Ale też razem z tym sezonem ruszają kominiarskie kontrole. Kominiarz musi przeprowadzić w naszym domu co najmniej raz w roku. Za brak grozi mandat do 500 zł, więc o tym pamiętajcie. A czy ten przesąd, że jak widzimy kominiarza, łapiemy się za guzik, to jeszcze działa? To pamiętajcie, że ten guzik możemy puścić, jak zobaczymy z kolei łysego w okularach. To jest taki znak odwoławczy. No chyba, że do was przyjdzie kominiarz łysy w okularach, to już w ogóle macie bingo i sukces gwarantowany.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie powiedzieć, że poniedziałek to jest jednak dobry dzień, to będziecie to mówić też po godzinie 15, bo oni już są i dalej będą z wami. SK w Radiu SK, czyli Sonita i Korościel, a muzycznie to Load Talking Body już za nami. 5 minut pozostało do 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Dużo dobrego!
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
11: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
12: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Godziny popołudniowe to oznacza większy ruch na ulicach Ostrzeszowa, także kierowcy uważajcie m.in. na Piastowskiej, Gorgolewskiego czy na Zamkowej. A jeśli chodzi o pogodę, to na termometrach 20 stopni, do tego słonecznie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 186 zderzył się z samochodami, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii w Grojcu pod Oświęcimiem. To wywołało gorące protesty mieszkańców.
21: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył.
22: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
20: No, dodajmy, biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grojca, musiał być wczoraj eskortowany przez policjantów. Emocji nie zabraknie. Wieczorem reprezentacja Polski zagra rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe.
0: SK Ostrzeszów News.
19: Marta Rajewska. Część dróg już gotowa. Na kolejnych drogowcy jeszcze działają. Powiat ostrzeszowski podsumowuje tegoroczne remonty prowadzone razem z gminami.
1: Mówimy tutaj już o wykonanym zadaniu w miejscowości Chlewo.
19: Mówi starosta Dariusz Świtoń. A do zrobienia jeszcze m.in. odcinek we Wrzosach i Kaliszkowicach Kaliskich. Ponad 200 osób zmierzyło się z trasą trzeciego charytatywnego rajdu na orientację Psino-Kocino w Dębnicy. Warunkiem udziału była karma dla zwierząt ze schroniska w Wysocku Wielkim. Udało się zebrać prawie 1500 kilogramów karmy.
17: Sonta i Koroście. Czyli SK.
23: SK. W radiu SK. SK.
24: Ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Jest poniedziałek, to jest 5 października, wiesz, Cinek?
25: Mhm, 5.10.
24: 5.10.
25: Ty jesteś dzisiejszą datą, wiesz dlaczego? Bo jesteś 5/10.
24: A ty byłeś wczorajszą, bo jesteś 4/10. Nie! Przedwczorajszą, bo jesteś 3/10, wiesz? No, przepraszam cię najmocniej, bierze mnie taka jesienna handra, jak to mówią. Zapraszamy, proszę państwa, na wspaniałą zabawę. Będą dzisiaj nagrody, będą piosenki. Jaką piosenkę
25: chcesz? Atrakcyjne będą nagrody. Warto dodać, że będą atrakcyjne. Ja poproszę piosenkę Riviery.
24: All right.

0: Balsa i Magnetic z Radiu SK, 10 minut po 15. Wierzcie lub nie, ale ta piosenka została napisana podczas burzy śnieżnej. Taki letniaczek, kiedyś czytałem o tym, że ten zespół norweski Balsa zaszył się w jakimś domku, padał śnieg, nie dało się wyjść z tego domku, minus 15 za oknem, a oni nagrali sobie taki letniaczek z tęsknoty za latem właśnie.
1: Bardzo fajny numer, rzeczywiście cieszę się, że możecie go posłuchać w Radiu SK, ale wiesz co, ja mam cię kiepski humor dosyć.
0: Co się stało?
1: Ponieważ wczoraj jechałem autostradą ze Świebodzina do Warszawy, czyli tą kulczykową autostradą. Nie zgadnij, ile to teraz kosztuje.
0: No ze 100 pewnie.
1: 131 zł. Raz 49 i dwa razy po 41, ale wiesz, co jest najgorsze? Że nie da się negocjować ceny w zasadzie. Ja się zatrzymuję przy tym okienku i pani mówi 41, a ja mówię 30 i jadę. Ona mówi, nie no, co pan zgłupiał? Ale myślę sobie, taka technika negocjacyjna.
0: Nie, na pewno mają jakieś pole manewru.
1: I mówię do niej tak, 35 i otwiera pani szlaban do połowy. Samochód mam niski, to się zmieszczę. Ona mówi nie.
0: Wiesz, co by ją skłoniło? Jakby ci z tyłu zaczęli trąbić po pół godziny.
1: Właśnie, ale tak próbowałem, mówię 38 i iść szlaban do ćwiartki, nie?

0: No już była tak oporna, bardzo nieprzyjemna pani. Mhm. Ostatecznie rozstaliśmy się w zgodzie, zapłaciłem tyle, ile chciała, ale ostatni raz tamtędy jadę, następnym razem będzie jakimiś polnymi czy coś, bo to nie ma sensu.
1: Ty to potrafisz sobie wynegocjować.
0: Tak.
1: Livkę gramy już teraz.

0: Linkin Park w Radio SK. Poniedziałek, 5 października i wszyscy mają miny takie, o Jezu, poniedziałek. Ale popatrzcie, już jest po 15, czyli można iść do domu. A poza tym teraz w SK można wygrać sympatyczne nagrody, bo oto ogłaszamy konkurs Państwa Miasta.
1: Tak, za chwilę gramy w Państwa Miasta, nieco wcześniej tym razem, ale już po prostu nie możemy się doczekać. Więc jeżeli chcecie wygrać gadżety Radio SK, to zapraszamy serdecznie. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze. Ja od razu dodam dla ułatwienia, że dzisiaj będzie literka L.
0: L jak co?
1: Jak Legia albo Lech albo Legia.
0: Aha, okej. Okay. No to zostawiajcie numery na naszym Messengerze.
2: Radio SK. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka Luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
16: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
17: I po reklamie.

0: To jako prima ballerina Margaret w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: No i all right. Dzisiaj z nami gra słuchaczka Kasia Katarzyna. Cześć Kasiu.
2: Cześć.
0: Obiad robisz czy po obiedzie jesteś już?
2: Nie, właśnie wróciłam z pracy.
0: A, gdzie pracujesz?
2: Na magazynach Lidla.
0: Okej. Okay. Twoim rywalem będzie słuchacz Łukasz. Co cię śmieszyć?
3: No nic, tak wypytujesz. Cześć Łukasz.
0: Cześć Łukasz.
4: Cześć, witam, witam.
0: Witamy cię serdecznie. A ty gdzie pracujesz?
4: W dziale logistyki.
0: Okej. Okay. Cienko, czy mógłbyś przygotować zasady dla naszych graczy?
3: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka L jak Legia Warszawa, albo Lech Poznań, albo Lechia Gdańsk do wyboru. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak tej odpowiedzi albo złą odpowiedź jest punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Gramy, aż któreś z was zdobędzie 3 punkty. Ta osoba wygrywa. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw czekaj Kasia, a potem Łukasz.
0: Kto jest szybciej, tak.
3: No to gramy, kochani. Zaczynamy od Kasi. Kasiu, literka L, twoja ta kategoria. Można to znaleźć w damskiej torebce.
2: Lusterko.
0: No oczywiście, 1-0 dla Kasi.
3: I kategoria dla Łukasza. Łukaszu, można to znaleźć w męskim garażu.
4: Ludwik.
0: Ludwik?
4: Do mycia rąk.
3: Ludwik Dorn?
0: Aha, Ludwik.
3: Ludwik XIV na przykład.
0: Dobrze, może być 1-1. Dawaj do Kasi z powrotem.
3: Kasiu, twoja kategoria, coś do jedzenia na L.
2: Lody.
0: Dobrze. Oczywiście, Kaśka jest mocno nagrzana, tak bez nas zastanowienia, nie?
3: Dobra, jest, dobra. Jest. Teraz Łukasz, no, musisz ty się wykazać. Twoja kategoria, coś do picia.
4: Latte macchiato.
0: Latte macchiato, ten jaki internacjonał.
3: No moi drodzy, jest 2-2, w takim razie będzie kategoria dogrywkowa. Kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obojga. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Literka R, przepraszam,
0: L.
3: Literka L.
0: A ty, może cały czas ci chodziło o R, tylko ty nie wymawiasz.
3: I uwaga, kategoria dogrywkowa, sport na L.
4: Łukasz.
0: Łukasz pierwszy.
4: Legia Warszawa.
0: Legia Warszawa to nie sport, to klub. Sport to lekka atletyka, w związku z tym...
4: Ale
0: łączy się. A, łączy się. Równie dobrze mogłeś powiedzieć lewarek, bo sportowcy używają lewarka, wiesz.
3: Na przykład w MMA. No nic, to znaczy, że Kasia wygrała. Gratulacje, Kasia,
0: Kasia
3: możesz
0: wygrała.
3: Torbę czy butelkę, Radia SK, co wolisz?
2: Torbę.
3: W takim razie butelka jest dla Łukasza. Dzięki wam za grę, gratulacje i miłego dnia życzę.
4: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękuję,
3: na przykład.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Back to yours. Radio SK w poniedziałek, 5 października, odpalamy nowy konkurs. Co to za konkurs?
1: To nie koniec konkursu w tym programie w Radio SK, bo po godzinie 16 takie buty. Do wygrania są karty podarunkowe do salonów Voyaz i na voyaz.pl o wartości 1000 zł. A zadanie konkursowe polega na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego?
0: Ja chciałbym wejść w twoje buty na jeden dzień, dlatego że mógłbym spędzić dzień z twoją żoną.
1: Nie nagrodzę tej odpowiedzi, ale wiecie już mniej więcej, o co chodzi. Zaglądajcie na SK.pl.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: Castorama.
5: Teoria
11: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple, polskie i łaciate, 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, ten nazywa się Fly High, to Tobi Romeo, za 5 minut godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
6: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: W Ostrzeszowie rozpoczęła się przebudowa przepustu, a to oznacza, że nie ma przejścia od skateparku do ulicy Klasztornej. Na termometrach około 20 kresek, do tego słonecznie. Pogoda idealna na spacer.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. Ten w lipcu staranował kilka aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu, ale co innego stwierdzili biegli.
15: Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
14: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś dostał dozór. Rysie zamiast panter resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś.
16: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Zapewniają aż o 30% lepsze maskowanie od poprzedników.
17: Zarówno w dzień, jak i w nocy.
16: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
14: O czym informował Michał Rawa. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano tam m.in. potworniaka jajnika. Widać postępy, ale musimy walczyć, mówi mama Klaudii.
18: Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
14: a wciąż trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-latki.
9: SK Ostrzeszów News.
11: Marta Rajewska. Mieszkańcy Kalisza i południowej Wielkopolski chętnie składają wnioski o wyrobienie paszportu. Od stycznia do września w kaliskiej delegaturze złożonych zostało 11,5 tysiąca wniosków.
19: Jeżeli do tego dodamy terenowy punkt paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim, to jest tylko dla Ostrów 8300.
11: Mówi Szymon Wdowczyk, paszport ważny jest 10 lat. Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych zagra w Mikstacie koncert 10 października w hali szkoły podstawowej. Początek o 15.
20: Sońta i Koroście.
21: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
22: Witamy, witamy. Minuta, dwie minuty po godzinie 16, czyli już ponad 16 godzin tego poniedziałku za nami. To jest dobra wiadomość.
23: Czyli ile zostało? Skoro 16 godzin poniedziałku za nami, to ile zostało?
22: No sporo, sporo.
23: Niespełna 8 godzin poniedziałku zostało. Wykorzystajcie to jak najlepiej, na przykład słuchając Temper City Self-Aware teraz w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16.
1: Wiesz, co się stało dzisiaj?
0: No.
1: Byłem w przychodni z moją córeczką. Takie rutynowe badania.
0: Okay.
1: No i chciałem skorzystać z toalety, ale że to przychodnia taka pediatryczna,
0: dla dzieci.
1: To te toalety też raczej dla dzieci. No i nad tą ubikacją tak stoję i patrzę, jest naklejka, napis. I chciałem ci przeczytać. Tam są słowa być może nieeleganckie, ale myślę, że nasi słuchacze są obyci z takimi słowami, nikogo nie urażę.
0: No spróbuj.
1: Dokładnie taki napis był. Drogi pacjencie, wciąż tu wszystko obsiusiane. To jest wspólny nasz kibelek. Zostaw deskę bez kropelek. Zrobisz kubkę, obróć głowę, użyj szczotki i gotowe.
0: Wiesz, to jest bardzo ładny tekst. Moim zdaniem, gdyby Sanach to zaśpiewała, to byłby naprawdę hit w Radiu SK.
1: Zachęcamy.
0: A powiedz mi, jak się zachowałeś? Zrozumiałeś, czy trzeba jeszcze bardziej do dziecka powiedzieć?
1: No nic, gramy, kochani!

0: Swedish House Mafia i Illegally. Happiness is so sad w Radiu SK, 17 minut po godzinie 16. Dzisiaj mamy 5 października, poniedziałek i dzisiaj jest Dzień Brody.
1: Dzień Brody.
0: Dlatego poproszę o najlepsze życzenia dla mnie i mojej brody.
1: Wszystkiego najlepszego. Słuchacze mogą nie widzieć, że ty masz brodę, a ja nie mam, ale myślę, że nawet w radiu można im to udowodnić. Weź poszuraj brodą o mikrofon. Czekaj. A teraz ja bez brody poszuram i zobaczymy, czy jest różnica.
0: Nie ma.
1: Nie ma różnicy.
0: To wszystkiego najlepszego, tobie też.
1: Ale jest różnica taka wizualna, bo ty masz okruszki cały czas.
2: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
13: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
13: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
13: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
14: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Phonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
16: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Phonix Ból Uszu Max?
16: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: I po reklamie.

0: Shawn Mendes i Stitches w Radiu SK. Uwaga, konkurs!
1: Sponsorem konkursu jest Voyaz, polski producent obuwia.
0: Konkurs wygląda następująco. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I w tej sprawie na sk.pl napisała słuchaczka Anita. Cześć Anita.
2: Cześć, cześć.
0: W czyje buty chciałabyś wejść i dlaczego?
2: No ja bym chciała wejść w buty, chociaż na jeden dzień w buty mojego kota Filipa.
3: Czy ja mogę zażartować?
2: Chciałabym zrozumieć, jak można przespać 16 godzin, zjeść, popatrzeć przez okno przez kolejne 2 godziny i nadal uważać, że to człowiek ma za mało czasu dla mnie.
3: Czy ja dobrze rozumiem?
2: Chciałabym nie chodzić do pracy przynajmniej przez jeden dzień. Czy ja dobrze? Niczym się nie martwić. I zastanawiać co mogę zrzucić ze stołu.
0: Anitko, wiesz co, bo odcinek ma bardzo słabą siłę przebicia, to może ja to załatwię dla niego. Odcinku teraz możesz powiedzieć.
3: Czy ja mam dobrze rozumieć, że ty masz w domu kota w butach? To był żart prowadzącego.
0: Aha, żałuję, że cię dopuściłem
2: można
0: do głosu.
2: Można tak powiedzieć, ale lubi w buty wchodzić, więc...
0: No dobrze, czy masz jeszcze jakiś żart o butach, może jeszcze jeden?
3: Nie, to był, najlepszy, jaki przygotowałem.
0: A nic o 7-milowych butach, nic takiego. No to całe szczęście.
3: Też nie. Ale mamy dla ciebie dobrą wiadomość, moja droga. Dostajesz kartę podarunkową o wartości 1000 zł do salonów Voyaz i na Voyaz.pl, także możesz sobie razem z kotem zaszaleć.
2: Dziękuję wam bardzo.
0: No i już, możesz też coś kotu tam kupić, jak ci się będzie podobało. Anitko, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, wszystkiego dobrego dla ciebie i twojego kota. Jak on się nazywał?
2: Filipek.
0: Filipek. Filipka, ściskamy mocno. Trzymajcie się, pa.
2: Dzięki bardzo.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.

0: Tu Radio SK, mam do ciebie takie intymne pytanie, Cinku.
1: Okej, już się boję.
0: Bo pod wpływem tekstu tej piosenki pomyślałem sobie, czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, która buduje mosty i pali schematy?
1: Nie, ale lubię nosić to, co chcę.
0: Okej. Okay. Za chwilę Alex Warren, Fever Dream Vesce. Radio
2: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: All of my love. Bardzo lubię piosenki, gdzie jest słowo love, gdzie jest słowo baby, a tutaj było i love, mhm, i baby w
1: radiu. To są najpopularniejsze słowa w piosenek zazwyczaj.
0: Że love i baby?
1: Tak, SK Newsy, za chwilę bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Let's
5: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Na początek sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają m.in. w Rogaszycach, na Królewskiej oraz na Szkolnej. Drogowców możecie spotkać także w Smolnikach, na termometrach około 18 kresek.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę, który przechodził przez pasy. Ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców.
15: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
16: No jeżdżą, bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie.
14: A kierowcy może grozić 20 lat więzienia. Wojskowe wzmocnienie Lubelszczyzny, jedna z baterii rakiet Patriot, zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę. Ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, był jak najbardziej zabezpieczony.
14: Na Lubelszczyźnie powstanie też brygada wojsk dronowych w Łukowie czy baza śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Hulajnogi elektryczne z kolejnymi ograniczeniami przygotowane przez resort infrastruktury zmiany mają wyeliminować z dróg pojazdy, z których usunięto fabryczne blokady prędkości. Uporządkowana ma zostać też kwestia parkowania. Sprzęt będzie można zostawiać tylko w specjalnie wyznaczonych strefach.
18: SK Ostrzeszów News.
19: Marta Rajewska. Więcej miejsc opieki długoterminowej chce stworzyć szpital w Ostrzeszowie. Ma to być możliwe dzięki trwającej rozbudowie.
20: Pacjent, mając dostęp i bliskość rodziny, zawsze będzie lepiej zdrowiał.
19: Mówi prezes Agnieszka Kubot-Krawczyk. Na razie nie wiadomo jednak, ile nowych miejsc powstanie i kiedy. Zwycięski weekend UKS-u Piasto Ostrzeszów. Najpierw pewne 8-2 z Orłem Lizawice, później 7-3 z Zieloną Górą.
21: W tym momencie jesteśmy liderem tabeli.
19: Mówi prezes Jarosław Krzyważnia. Kolejny mecz 17 października.
22: Santa i Korościel.
23: Czyli SK. W Radiu SK.
24: All right, 2 minuty po 17. Proszę już zasuwać do domu, ile można siedzieć w robocie. My będziemy pracować za was i informować o sprawie tajemniczego serwala. Tak, Cinek?
25: Tak, już za chwilę więcej o serwalu i co to właściwie ten serwal jest, też się spróbuję sam dowiedzieć.
24: Dziękujemy ci. Zapraszamy. Cinku, wcześniej piosenki.
25: Gramy.

0: About You Now to Sugar Babes z Radio SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Wracamy do tego serwala, proszę Państwa, bo serwal to, wierzcie lub nie, jest kot.
1: Tak, taki duży kot,
0: tak,
1: ja wiem jaki.
0: Bardzo duży kot. Kot się nazywa Gustaw i jest serwalem...
2: Znaczy ten konkretny się nazywa Gustaw, tak?
0: I on zginął, słuchaj, na Mazurach.
1: Chyba zaginął.
0: Tak, zaginął.
1: Bo zginął to znaczy było, że nie żył, a
0: zgubił się.
1: Zaginął.
0: Zgubił się. Aha. Odszedł.
1: Odszedł, to też jest
0: trudno powiedzieć, co się z nim stało.
1: No nie ma go.
0: W każdym razie policja go szuka. No i pisze, jak wygląda. Ma jasno żółte futro w czarne centki, bez żadnego zezwolenia. Można go posiadać w Polsce. Przepraszam.
1: Słuchaj, wiesz co, no bo ja rozumiem, że komuś z hodowli uciekł serwal, teraz wszyscy go szukają, ale postawmy się na miejscu tego serwala. On ma wreszcie wolność i teraz on słucha Radia SK i sobie myśli, Jezu, jeszcze ci, jeszcze dajcie żyć. On nikomu nie robi krzywdy. Odczepcie się od serwala. Wreszcie
0: dawać mi Dawida
1: wolny.
0: Podsiadłaj.
1: Właśnie, gramy.

0: Everlasting.
1: W Radiu Esteczka.
2: Dogadujemy, tak jest.
1: Jesteśmy stworzeni do pracy w duecie. Słuchaj, wiesz co, smutne informacje, Cinek, bo skończył się sezon żużlowy w Polsce. Wczoraj był ostatni mecz, finał Ekstraligi, Toruń zdobył złoto, Wrocław srebro i tyle.
0: Państwo nie wiedzą, ale tak jak normalny człowiek potrzebuje do życia wody i tlenu, tak Michał potrzebuje również żużla.
1: O właśnie.
0: I teraz co będziesz robił bez żużla? Jak ty, bez żużla nie możesz żyć przecież.
1: Tak, ale w listopadzie zaczną się skoki narciarskie i będę się pasjonował skokami. Pierwszy od 20 lat sezon skoków bez Kamila Stocha. Nie wiem, jak się zabrać do tego sezonu, bo tak zawsze człowiek włączał ten telewizor i ten Kamil tam skakał. Teraz już Kamil nie będzie skakał. Gdzieś jedzie na jakąś przygodę, gdzieś na drugi koniec świata, wiesz, teraz będzie zdobywał świat.
0: Może na Dakar, bo oni chyba potem jak kończą karierę jeżdżą na Dakar.
1: Nie, to był jeden taki przypadek. Nie każdy skoczek musi jechać na Dakar. Okay. Chociaż z drugiej strony powinien, ale Kamil nie.
3: Reklama. Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
4: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Deska Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: To Imagine Dragons, Whatever It Takes. Słuchacie Radio SK za 28 minut, godzina 18. My tu, proszę Państwa, nie tylko interesujemy się muzyką, ale również literaturą.
1: No tak, jak najbardziej.
0: Michał dużo czyta.
1: Prawda.
0: Dużo książek. Ja czytam dużo o książkach. Mm-hmm. I na przykład przeczytałem, że wczoraj wręczono nagrodę literacką Nike i dostał ją Szczepan Twardoch za swoją książkę pod tytułem Nul.
1: Czytałeś? Bardzo lubię Szczepana Twardocha. Tej książki akurat nie czytałem, ale zastanawiam się, czy Polacy czytają. Jest przecież nawet taki obiegowy żart, mm-hmm, że Andrzej z Władysławem idą na imieniny do Krzysztofa i Andrzej pyta Władysława, co mu kupimy? A Władysław mówi, może książkę? Nie, książkę już ma.

0: Hot and Cold to Katy Perry w Radiu SK za 22 minuty, godzina 18.
1: Proszę Państwa, cała Polska internetowa żyje tym, co zrobił Książulo. Książulo, czyli recenzent kulinarny, tak go nazwijmy, który je kebaby i miliony ludzi w YouTubie ogląda, jak on je kebaby. Zawsze mówił, będę niezależny, nigdy się nie sprzedam. Aż to nagle informacja, że do Żabek wchodzą pizze sygnowane mordą Księżula.
0: Mówi, że to nie jest współpraca reklamowa, to nie jest reklama, bo to są jego pizze, ale z tego, co czytałem, to chyba to nie do końca jest prawda.
1: Tak, ktoś produkuje pizzę, Książulo dostawia buzię i sprzedają to za 25 zł i teraz wszyscy fani Książula, a są ich naprawdę miliony, są oburzeni, jak to możliwe, że facet, który był niezależny, teraz się troszkę sprzedaje i teraz jak mu ufać? Jak on będzie mówił, że następna mrożonka jest dobra albo niedobra, to będziesz myślał, kurczę, rzeczywiście niedobra, czy po prostu zagraża jego pizzy z Żabki?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale przeraża mnie to, że ta pizza ma 1800 kalorii. Mhm. Także muszę znaleźć coś na drugie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Wasted w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: W nocy termometry w Ostrzeszowie i regionie pokażą 11 stopni. Jutro synoptycy prognozują 20. No i w ciągu dnia możemy też liczyć na sporo chwil ze słońcem. Jeśli chodzi o remonty, uważajcie w Ostrzeszowie na Łąkowej.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a diesla 7,82. W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze, 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Odpowie przed sądem za znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko to nagrywała i wysyłała do ojca chłopca po to, by zmusić go do powrotu.
11: SK Sport News.
10: Niespełna 3 godziny i wielkie sportowe emocje. Polscy piłkarze zagrają kolejny mecz Ligi Narodów. Zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie.
12: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
10: Mówił selekcjoner Jan Urba na pierwszy gwizdek o 20:45. Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowi. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty.
11: SK Ostrzeszów News.
9: Marta Rajewska. Część dróg już gotowa. Na kolejnych drogowcy jeszcze działają. Powiat ostrzeszowski podsumowuje tegoroczne remonty prowadzone razem z gminami.
13: Mówimy tutaj już o wykonanym zadaniu w miejscowości Chlewo.
9: Mówi starosta Dariusz Świtoń. A do zrobienia jeszcze m.in. odcinek we Wrzosach i Kaliszkowicach Kaliskich. Ponad 200 osób zmierzyło się z trasą trzeciego charytatywnego rajdu na orientację Psino-Kocino w Dębnicy. Warunkiem udziału była karma dla zwierząt ze schroniska w Wysocku Wielkim. Udało się zebrać prawie 1500 kg karmy.
11: Imprezka.
14: Nikt nie powie, że jest inaczej, to nam się należy. Należy nam się trochę luzu, trochę uśmiechu i mnóstwo dobrych hitów na czasie po poniedziałku. Nawet jeżeli był lekki, to i tak się nam należy. Michał Hanczak, zadbam o to wszystko. Do godziny 21 zapraszam.

0: Baby Rexha i David Guetta, Sad Girls na dobry, energetyczny wieczór. Nowy tydzień się zaczął, no i mamy też nowe danie główne. W zeszłym tygodniu takim daniem głównym, o którym wszyscy mówili, była oczywiście szwedzka pizza z kebabem.
1: Najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: A w tym tygodniu wszystko wskazuje na to, że zupełnie inna pizza będzie na tapecie, a mianowicie pizza książula, która już podzieliła bardzo mocno internet. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, no to książulo w pewnej sieci bardzo znanych sklepów będzie miał swoją pizzę mrożoną i ta informacja część fanów zmroziła, a część fanów zagotowała wręcz, a to dlatego, że książulo zarzekał się, że nie będzie takich współprac, że będzie niezależny, no i miał się kierować zawsze dobrym smakiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a teraz niektórzy mu zarzucają hipokryzję i że wiadomo, ta pizza to tak trochę nie przystoi i że właśnie zniszczył opinię na swój temat. No każdy niech sądzi co chce, niech próbuje bądź nie próbuje, natomiast mnie to zainspirowało do tego, żeby was dzisiaj zapytać konsumpcyjnie poniekąd. Jaki produkt spożywczy wy moglibyście absolutnie wprowadzić do sklepów? Może najczęściej go jecie, a może go najlepiej gotujecie, przygotowujecie? Może jesteście z nim kojarzeni w jakiś sposób? Można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, może podchwycimy ten temat i wspólnie wprowadzimy jakiś taki produkt. Przepisy też mile widziane. Bez nazw własnych, bez marek. Po prostu dajcie znać głosówką, jaki artykuł spożywczy najlepiej się z wami kojarzy i mógłby być hitem tej jesieni. Hitem jest nowość od Sanach, Cichosza. Mówią, że

0: Terry Swims w imprezce. Haczak z tej strony, a dzisiaj smakowita imprezka przy poniedziałku, bo pytam was, jaki produkt spożywczy, jakie danie moglibyście wprowadzić jako swoje własne do sklepów, wzorem książula na przykład. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: To, z czym kojarzę się ja i co zawsze robię na wszystkie imprezy, to sernik. Jestem królową serników.
0: Dobrze siebie doceniać, ale myślę, że swoim produktem, jeżeli wprowadziłabyś to do sprzedaży, podzieliłabyś pół Polski, no bo jakby był z rodzynkami, to wiadomo, że ci drudzy, co nie lubią z rodzynkami, by hejtowali i w drugą stronę. Także kontrowersyjnie, ale serniczek zawsze spoko. Szymon w takim razie jeszcze.
2: Ja mógłbym produkt do sklepu wprowadzić tylko jeden, a mianowicie schabowe mojej teściowej Małgorzaty. No nic w życiu lepszego nie jadłem.
0: I teraz pytanie, czy faktycznie te schabowe takie dobre, czy może teściowa Małgorzata słucha i zaraz Szymon będzie chciał podrzucić dzieci na weekend?
2: No nic w życiu lepszego nie jadłem.
3: Radio SK. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, od których ostatnio jestem uzależniony. Czy wy też tak macie? No jeżeli tak brzmi jesień, to nawet mogę być jesieniarą. Neptunika i What If na Antonie Radejewska, 23 minuty do 19. A swoją drogą, czy ktoś już zrobił jakieś dobre cynamonki, które można by było potem sprzedawać i zrobilibyśmy na tym świetny interes? No właśnie, gdybyście mieli jakiś produkt spożywczy, jakieś danie, które najlepiej wam wychodzi albo jest z wami kojarzone, wprowadzić do obiegu, do sprzedaży wzorem książula, to co to by było? Agnieszka nagrała głosówkę. To byłoby co?
1: To byłyby to na pewno kanapki szkolne. Dokładnie takie same, jak kiedyś na dyskotekach w podstawówce.
0: Od razu przypomniałaś mi te smaki takiej bułki paryskiej, zwanej też angielką w Łodzi, na przykład z jajkiem i z pomidorem. Zresztą każda kanapka jest dobra, o ile ktoś nam ją zrobi. Do kanapki za chwilę espresso Sabriny Carpenter.
2: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

New Trick, to jest Rosé z nowym hitem na antenie Radia SK tuż przed godziną 19. Można będzie w rytm tego hitu na przykład kibicować Polakom dzisiaj na boisku o 20:45. Mecz z Bośnią i Hercegowiną. No nie wiem, czy tak łatwo pójdzie nam jak z Rumunią w piątek. No bo tutaj jest Polska kontra Bośnia i Hercegowina. To już mi jakoś taką nierównością brzmi trochę, prawda? No dobra, za chwilę 19, za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Wiem, że to jest jeden kraj, żeby nie było.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: I po reklamie.
8: Ostrzeszów na czasie.
9: Jagoda Mośpan, no to tak, na początek tygodnia może jakaś wizyta w kinie? Sprawdźmy, co ma dla nas Helios. O 21:00 w Ostrowie do zobaczenia jeszcze polska gorąca premiera. Oczywiście film Lalka. Pierwsze recenzje zdecydowanie są na plus. Sprawdźcie, czy wam też wpadnie w oko. Obsada na pewno zasługuje tutaj na gwiazdkę. To między innymi Marek Konrad i Marcin Dorociński. Szczegóły są na helios.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: To już w najbliższą sobotę. Fani elektronicznych klubowych brzmień będą mogli w Trójmieście poczuć się jak na Ibizie. W Ergo Arenie odbędzie się impreza z cyklu Resistance. Objeżdża cały świat, przyciągając tych, którzy lubią dać się ponieść klubowym brzmieniom. Mamy dla was bilety, zajrzyjcie na nasz Instagram. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. No i ten pozytywny kawałek usłyszycie na pewno w tej godzinie imprezki. To jest tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
12: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
11: Ale nie na warszawski Torwar. Tutaj Mrozu zagra dwa wyprzedane już koncerty w środę i w czwartek. Kolejne miasta to Wrocław, Gdański, Kraków, no i tu jeszcze jest szansa na bilety. A cała moja rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. Mówią, że pieniądze nie są potrzebne i szczęścia nie dają, no ale w przypadku Mroza, no, zaczynał od miliona monet jednak, nie? 2 minuty po godzinie 19:00 to jest imprezka w poniedziałek. Michał Hanczak z tej strony, Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, ale za kilka chwil coś świeżutkiego od Tiesto.

0: 15 minut po godzinie 19. Czy ktoś potrzebuje w poniedziałkowy wieczór takiego mocnego, energicznego, klubowego grania?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jeśli nie, to za chwilę zajaj tylko kochaj mnie. Ale jeśli tak, to najpierw zagram wam nowość. Tiesto w przyszłym roku przyjedzie do naszego kraju w czerwcu. Wystąpi w Warszawie w ramach Warsaw Music Festivalu. Ale żebyście nie musieli tak długo czekać, to żeby ten czas oczekiwania trochę umilić, Tiesto ma nowy kawałek, który za chwilę w Radiu SK się pojawi. Między innymi on stoi za singlem Hard to be Around.

0: Temper City, Reverse Psychology na antenie Radia SK to jedna z naszych nowości. 19.30 na zegarkach. No to nie jest jeszcze w sumie taka nowość. Już nawet nie jest, bo to już trzecia edycja. Samolot stoi na pasie. Pierwsze miejsca już są w nim zajęte. Myślę tutaj o naszej akcji Odlot Ściśle Tajny. Dzisiaj wystartowało ładowanie was do tego samolotu. No i pierwsze, które z nami polecą w nieznane, bo nie wiemy dokąd, tylko wiemy kiedy. Pod koniec października, na weekend, zeskową ekipą. Są Kamila i Paulina. Co napisały w zgłoszeniu, co przekonało naszą poranną ekipę?
1: Hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami.
2: No.
1: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
2: Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
1: I kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
2: No i dobrze.
0: A więc będzie rozrywkowo na pewno tam, gdzie poleci eskowa ekipa i cały tutaj team naszych słuchaczy, o, do którego można wciąż dołączyć. Pierwsze podpowiedzi, dokąd polecimy, już są na naszym Instagramie. Można je też usłyszeć czasem na antenie, także możecie się powoli zacząć domyślać, ale najpierw się zgłoście, żebyście to właśnie wy dołączyli do Kamili i Pauliny i zobaczyły, co one tam urządzą na tym wyjeździe. Może dołączycie. Eskowa apka to jest właściwe miejsce. Tam za darmo można się zgłosić. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety do was powędrują.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Ściśle Tajny.
5: Reklama.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: I po reklamie.

0: Galaxy. To Kung City Feels London na antenie Radia SK. Znacie ten hit doskonale. Za chwilę Margaret i Prima Ballerina, ale wcześniej możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Ja zadam wam pytanie, a wy, mam nadzieję, odpowiecie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak z formą w poniedziałek wieczorem. 664-402-302. Ważne tylko, żebyście słuchawkę mieli przy uchu. Wtedy będziemy się dobrze słyszeli na antenie Radia SK. Pierwszy telefon już dzwoni. Halo, dobry wieczór.
1: Siema.
0: Siema, jak masz na imię?
1: Siema.
0: Ojej, ale słuchawa przy uchu, słuchaj, bo inaczej Łukasz. Się nie porozumiemy. Łukasz, dobra, to przyjemność, jaka może nam umilić poniedziałkowy wieczór, to na pierwszą literę twojego imienia. No chyba się nie porozumiemy. Słuchajcie, słuchawa przy uchu, radio wtedy przyciszone i najlepiej słuchać w słuchawce. Halo, dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Jak masz na imię?
2: Asia.
0: No to dawaj, przyjemność, jaką możemy sprawić sobie w poniedziałkowy wieczór, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Ambulans.
0: O nie! To znaczy, wiesz co, zależy co kto lubi, ale ja jednak karetki nikomu dzisiaj nie życzę.

propos przyjemności, w poniedziałkowy wieczór Magda napisała, że właśnie smaży w kuchni powidła śliwkowe. No, może samo smażenie, przygotowywanie nie jest największą przyjemnością, chociaż też jest całkiem spoko, ale potem jedzenie. To jest naprawdę jesienna i zimowa później przyjemność bardzo duża. Kaga i Max McNown, to Take Me Back na antenie Radia SK. W remiksie Robina Schulza, w imprezę po 20 m.in. My Body Isn't Ready, czyli Somber, będzie też nowość od Taylor Swift. To świetna okazja, żeby usłyszeć te dwa hity na antenie Radia SK. Czy są takie okazje, których absolutnie nigdy nie odpuszczacie? Mogą to być jakieś rzeczy, które robicie, albo które kupujecie, albo jeszcze inne pomysły, które tylko wam przyjdą do głowy, możecie zostawiać na sk.pl, dlatego że w tym tygodniu w imprezce dużo okazji, których odpuścić nie można i za wasze fajne odpowiedzi mam m.in. kasę na zakupy w internecie. Do kogoś po 20 zadzwonię, także sk.pl. Teraz warto odłożyć śliwki i napisać zgłoszenie.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
10: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
11: Jagoda Mośpan. Muzyczna jesień szykuje się nam w Ostrzeszowie, bo przed nami kilka koncertów. Najbliższy, dokładnie za tydzień, 12 października. Na scenie Centrum Kultury wystąpi Mateusz Ziółko. Kojarzyć możecie go też z naszej anteny. Nieco później, 5 listopada, charytatywny koncert da Michał Wiśniewski. No, tego pana przedstawiać na pewno nie trzeba, ale wszystkie szczegóły zbliżających się eventów są na stronie Centrum Kultury.
12: Muzyką się żyje.
13: Kto teraz słucha Eski jadąc samochodem? Za kilka chwil zagram wam hit Lipki, Poza Tobą Nic, który według wielu osób, także według samej artystki, kojarzy się z wieczorną jazdą autem po mieście. Mówiła o tym podczas premiery piosenki w naszym studiu, no i doszło wtedy też do poważnych deklaracji.
14: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
13: Lipka, ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę z tobą się założyć?
15: Lipka, tym razem też wygrać.
13: Dobra, zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
14: Dobra.
15: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Lipki też?
14: Dobra, no powiedzmy, że tak.
13: Obietnice padły. To ja dokładam jeszcze jedną, którą na pewno uda się zrealizować. Hit Lipki, Poza Tobą Nic, gram w Esce za mniej więcej kwadrans.
0: Imprezka.
16: Imprezka.
0: Eska.
16: Eska.
13: Wcześniej obiecywani Taylor Swift i Patient Zero, a także Sombre i My Body Isn't Ready. Od tego hitu zaczynamy tę godzinę imprezki, poniedziałkowej wieczornej. No i powoli rozgrzewamy się przed meczem Polska-Bośnia-Hercegowina. Michał Hanczak z tej strony, 2 po 20. Dobry wieczór.

0: Lenny Miele, Golnik na antenie Radio SK, a za kilka chwil Livka, Damiano Dawid, Akcent, natomiast wcześniej świetna okazja, żeby poznać pewną słuchaczkę Radia SK.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu.

0: sklepu amazon.pl.
1: Cześć Kasiu, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Kasia napisała na sk.pl o okazji, której nigdy nie odpuszcza, bo o to was pytam w tym tygodniu. Jesteś panią kierowniczką, można powiedzieć. Kierujesz wielkim wozem.
2: Ciężarówki.
1: Sunę, naprawdę, szacunek i podziw. Ale jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz, kiedy jesteś w trasie?
2: Ja nie odpuszczam ćwiczeń. Siłownia w każdym jednym miejscu, jak tylko da radę. W ciężarówce mam sztangę, gumy, biegam, no
1: cudawianki. Aktywna dziewczyna, ale czekaj, aktywnie. Jak gdzieś masz nocleg w jakimś hotelu, motelu, to zawsze pytasz, czy jest siłownia?
2: Nie. Ja śpię w ciężarówce, ale czasem można, nie wiem, na rolkach dojechać, na piechotę dojść do siłowni, mam kartę, także mogę sobie pozwolić na to, żeby poćwiczyć.
1: Powiem ci, że ty jesteś Kasia, jesteś trochę jak Kasia Węsierska, czyli moja współprowadząca piątkowa.
2: Tak.
1: Jak gdzieś tam jeździmy, prowadzimy jakieś imprezy, czasami w duetach i jesteśmy w hotelu, ona nigdy siłowni nie odpuszcza, a ja muszę iść za nią, bo mi głupio, że nie będę leżał, tylko też pójdę. I nawet ostatnio wyprzedziłem.
2: Kaśki mają, aktywne.
1: Dobry wpływ na innych. Ostatnio nawet byłem przed nią na siłowni, się pochwalę. Dobrze.
2: Także... Ja jadę teraz jeszcze na rozładunek, chłopaki rozładują mnie i, znaczy auto, żeby nie było, naczepę rozładują. No i myślę, że sobie pójdę pół godzinki pobiegać jeszcze.
1: To ty miałaś takie skojarzenia, jakieś tam nie ja, żeby nie było. Kasia, dobra, to zanim...
2: No bo to tak brzmi, no w transporcie tak brzmi. Dobrze, załadują mnie, rozładują, wiadomo o co chodzi.
1: No spoko. Są takie tam zawodowe, różne tam branżowe sformułowania.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Kto rozumie, ten rozumie. Jak to mówią, pozdro dla kumatych. No dobra, tak. Słuchaj, Kasia, mam dla ciebie, zanim cię rozładują, znaczy samochód, zanim pobiegniesz na siłownię, jeszcze 300 do wydania na amazon.pl.
2: Dzięki wielkie. Chciałam w ogóle pozdrowić Radio SK, wszystkich kierowców zawodowych i niezawodowych. Pozdrawiam dziewczynę z Zielonego Mana,
1: która
2: Kasia, także.
1: Nigdy nie zawodzi. Dobrze,
2: nie zawodzi.
1: No to mobilki, teraz dla was Liwka, poza tobą nic, a was zapraszam też wszystkich, nie tylko tych, co za kółkiem, na sk.pl oczywiście. Napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie. Może jutro do was zadzwonię. Ale już mówię, siłownia spalona, już wystarczy siłowni na ten tydzień.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu amazon.pl.

0: wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z kolejnych naszych nowości ostatnio. Avalon i For Nothing. Przed 21, 28 minut nam zostało. Jeszcze przed nami w tej godzinie Kuba i chłopaki. Będzie również Tough Low z nowym hitem pod tytułem Talking Body. A że wszyscy ostatnio w internecie dyskutują na temat... Nie, już nie lalki, tylko pizzy Książula, która ma wjechać do sieci popularnych sklepów z płazem już w tym tygodniu. No to odezwał się na to wszystko Tomek, że jest inne danie na literkę P, które od zawsze jest sprawdzone i dobre i nie jest to wcale żadna pizza, tylko swojski pasztet.
1: Bo pasztet zawsze jest dobry i zawsze na czasie.
0: Zgadzam się i bardzo często sobie też to powtarzam, patrząc w lustro. Nie, no dobra, nie będę taki samokrytyczny fałszywie. Nie, no wiadomo, że ciacho.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Czas na gwizdek, właśnie gwizdek poleciał, no właśnie, bo zaczyna się mecz Polska-Bośnia-Hercegowina, 20:46 już na zegarkach, a w Radiu SK David Guetta i One Republic o tym, że nie mogą doczekać się weekendu. W sumie to hit o każdym z nas, ale jednego październikowego weekendu, tego pod koniec miesiąca, to absolutnie nie możemy się doczekać wszyscy, bo to wtedy właśnie nasi słuchacze i jeskowa ekipa polecą. No właśnie, nie wiadomo dokąd, bo to odlot ściśle tajny. Kapitan naszego samolotu podpowiada.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Nie wiem, czy już macie jakieś pomysły, dokąd może polecieć ten samolot, ale można próbować odgadywać. Najważniejsze, żeby się zgłosić przez eskową apkę, no i zapewnić sobie miejsce w tym samolocie i polecieć z nami, z osobą towarzyszącą, z innymi słuchaczami, właśnie w to miejsce, o którym mówił nasz kapitan. Naprawdę my nie wiemy, dokąd ten lot się odbędzie. Ale na pewno będzie super.

W rozpoczętym niedawno meczu Bośnia i Hercegowina Polska 0-0 jak na razie, ale za to w 1 z 10 ktoś przekroczył próg 1000 punktów, co jest wybitnym osiągnięciem jeszcze, które się nie wydarzyło. Także jakieś osiągnięcia w poniedziałek już w Polsce mamy. A kto będzie jednym z 20? Rap 20. Dzisiaj po 23 zapraszam w imieniu Maciego Fuczyło.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
6: Jagoda Mośpan. Początek sezonu zdecydowanie należy do nich. Po 4 rozegranych kolejkach UKS Piast Ostrzeszów jest liderem tabeli, ale do końca rozgrywek jeszcze daleko, więc doping kibiców się przyda. Kolejne domowe mecze 17 i 18 października. Na sali w Rojowie ostrzeszowianie zagrają najpierw z MAC Rzeszów, a dzień później z Politechniką Rzeszowską. Początek w sobotę i niedzielę o 16, a wstęp jak zawsze jest wolny.

0: Deska Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, zapraszam na podsumowanie dnia. Szpital w Ostrzeszowie podsumował pierwsze półrocze. Placówka jest na minusie, bo NFZ nie zapłacił jeszcze za część leczenia, mówi prezes Agnieszka Kubot-Krawczyk.
2: Jeżeli chodzi o pierwsze półrocze zamknęliśmy stratą, co najczęściej w każdym roku jest obecne. Natomiast robimy wszystko, aby zbilansować się na koniec roku i przed takim zadaniem stoimy. W ciągu roku niestety wiele rzeczy się zmieniło w ramach finansowania. Utworzony przez nas plan finansowy został utworzony w marcu, natomiast zmiany chociażby dotyczące endoskopii, czyli wykonywania zabiegów z zakresu kolonoskopii, gastroskopii, z zakresu tomografii komputerowej, z zakresu rozliczenia poradni specjalistycznych. To są zmiany, z którymi spotkaliśmy się tak naprawdę już po utworzeniu przez nas planu finansowego. No teraz, jak Państwo słusznie nadmieniacie, jest kolejna możliwość zmiany, która też może wpłynąć na naszą sytuację. Więc tak naprawdę ten rok jest bardzo dynamiczny. Otoczenie zewnętrzne zmienia się niezależnie tak naprawdę od tego, co my zaplanowaliśmy. Nie mamy na pewne rzeczy zupełnie wpływu, natomiast pozostaje nam tylko i wyłącznie racjonalnie zarządzać środkami, które mamy z Narodowego Funduszu Zdrowia i dążyć do tego, aby wprowadzać kontroling, nad którym pracujemy, który wdrażamy stopniowo, tak aby na bieżąco monitorować koszty. Jak wiemy, koszty stałe rosną, natomiast w obliczu tych ograniczeń, z którymi się spotkaliśmy, trudno tutaj po prostu jednoznacznie powiedzieć, określić sytuację. Tak, na pewno mamy tą świadomość, że jesteśmy spółką i będziemy robić wszystko, żeby ten rok zamknąć, zbilansować się. Nie mówię tu o jakimś zysku, ale żeby zbilansować się po prostu, tak?
3: Mówi Pani o stracie. Czy może powiedzieć, jak duża to była strata, jeśli chodzi o to pierwsze półrocze?
2: To nie mam przy sobie dokumentów, więc no nie chciałabym tutaj danych finansowych Państwu po prostu podawać z głowy. W tym momencie tak naprawdę trudno określić dokładnie, ponieważ część rzeczy mamy niezapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, część rzeczy mamy tak naprawdę na bieżąco płacone, więc trudno tutaj podać Pani jednoznaczną wartość straty, ponieważ w tym momencie, kiedy mamy niezapłacone pewne świadczenia, to tak naprawdę nie jest to naszą stratą, która w tym momencie w tabelach widnieje, tak? Bo w momencie rozliczenia to zupełnie inaczej byśmy wyglądali, tak?
3: To ja pozwolę sobie tutaj pytać o zaległościach z
2: dotyczące chociażby rozliczenia poradni specjalistycznych, tak? Dotychczas możliwość wniosku była składania co 3 miesiące. Teraz od 1 lipca na przykład mamy możliwość tylko i wyłącznie w zakresie poradni położniczo-ginekologicznej, która jest płacona tak naprawdę na bieżąco. Pozostałe poradnie będą nam płacone w przyszłym roku. Czyli my teraz realizujemy świadczenia, ponosimy koszty, opłacamy naszych lekarzy, personel i dbamy o leki, które są niezbędne w procesie leczenia. Natomiast tak naprawdę rozliczenie będzie w przyszłym roku.
1: To i granie ze zdrowiem i życiem Kaliszon, uważają radni PiS i koalicji kaliskiej, a chodzi o przeniesienie jednego z zespołów ratownictwa medycznego z Kalisza do Opatówka. Radni po raz kolejny sprzeciwiają się decyzji wojewody Wielkopolski i szukają rozwiązań, mówią radni Artur Kijewski, Małgorzata Mosińska-Busz, Karolina Sadowska, Karolina Skrzypczyńska oraz Mirosław Gabrysiak.
4: Rada Miasta wyraziła swoją opinię na ten temat, zarówno jak i też przedstawiciele szpitala, Rada Społeczna Szpitala. Niestety pani wojewoda podjęła taką, a nie inną decyzję i naszym zdaniem uważamy, że ta decyzja nie jest dobra. Jakby pomijamy to, że oczywiście Opatówek jak najbardziej powinien również mieć zabezpieczoną sprawę zespołu ratownictwa medycznego, ale uważamy, że niestety to, że zabrano Kaliszowi, jest złym posunięciem. Ja oddam teraz tutaj koleżeństwu mojemu też głos, później pewnie sprawy podsumujemy i będziemy czekać na Państwa pytania. Proszę bardzo.
5: Szanowni Państwo, na przedostatniej sesji, która odbyła się tuż przed wakacjami, alarmowałam, że pomysł, na który wpadł Urząd Marszałkowski, jest pomysłem nieprzemyślanym, nierentownym i z pewnością w przyszłości będzie wymagał wielu poprawek. Owszem, można stworzyć kolejny zespół, który będzie w Opatówku, ale pozostawmy ten zespół, który jest na miejscu na ulicy Toruńskiej. Serdecznie dziękuję.
6: Szanowni Państwo, sytuacja wygląda tak, że od samego początku byliśmy z ratownikami medycznymi. Od kiedy spłynęły do nas pierwsze informacje, zaprosiliśmy ratowników na komisję Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, której to komisji jestem przewodniczącą. Tam ratownicy w sposób bardzo prosty, ale i rzetelny przedstawili nam konkretne dane, że ten konkretny zespół, który miał zostać przeniesiony do Opatówka, został na całe nieszczęście mieszkańców Kalisza przeniesiony, wyjeżdżał w roku 2025 2,5 tysiąca razy. Z czego większość tych wyjazdów, bo ponad 1600, były to wyjazdy właśnie do mieszkańców miasta Kalisza. A tylko niespełna 270 do mieszkańców Opatówka. Pozostałe wyjazdy dotyczyły ościennych gmin. Tak jak już powiedział mój przedmówca i przedmówczyni, my nie negujemy tego, że ten zespół w Opatówku powinien powstać. Sami ratownicy zresztą wskazywali na fakt, że od 2 lat starali się, by dodatkowy zespół właśnie w Kaliszu powstał. Po tych spotkaniach z ratownikami Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę, co warto podkreślić w sposób jednomyślny. Wszyscy radni wskazali jasno, że nie ma naszej zgody na relokację. Do tej relokacji niestety doszło, natomiast mamy nadzieję, że ten eksperyment, który zafundowała mieszkańcom miasta Kalisza pani wicewojewoda, zostanie w trybie pilnym zaprzestany. Pani wicewojewoda wskazuje jasno, po pół roku zobaczymy, co się wydarzy, ale my nie chcemy patrzeć na to, co się wydarzy. Nie ma zgody Rady Miasta Kalisza na to, by eksperymentować na naszych mieszkańcach.
7: Szanowni Państwo, czytamy w komunikatach prasowych, które wydaje Urząd Wojewoda, że w ten sposób jakby kasujemy białe plamy, które są, jeżeli chodzi o Opatówek i ościenne miejscowości, ale obawiam się, że kasujemy te białe plamy, tworząc kolejne tutaj w Kaliszu. W miasto, które pretenduje do miasta 100-tysięcznego, mając tylko i wyłącznie 3 zespoły ratownictwa medycznego, no nie ma na to naszej zgody. Szanowni Państwo, możemy chociażby spojrzeć, że wzrost, jeżeli chodzi o ilość karetek i zespołów ratownictwa medycznego, odnotowuje systematycznie Konin, odnotowuje systematycznie Poznań. Natomiast my niestety jesteśmy jedyni w Wielkopolsce, którzy takiego wzrostu nie mają, a co więcej, zostaje nam odebrany jeden zespół ratownictwa medycznego. Obecnie mamy ich mniej, aniżeli chociażby Ostrów Wielkopolski. Ze strony prezydenta miasta Kalisza jest deklaracja, że miasto z chęcią by zakupiło karetkę dla obsadzenia zespołu. I tak jak powiedzieli moje przedmówczynie, absolutnie uważamy, że Opatówek również powinien mieć karetkę, ale nie kosztem Kaliszy. Dziękuję.
8: Szanowni Państwo, decyzja o relokacji, którą podjęła pani wicewojewoda wielkopolska, nie jest dobra dla mieszkańców Kalisza. Znacznie zmniejsza bezpieczeństwo zdrowotne całej południowo-wschodniej części miasta. Nie ma naszej zgody na igranie ze zdrowiem i życiem pacjentów. Jako lekarz wiem, jak ważny jest czas w przypadku ostrych schorzeń, szczególnie nagłego zatrzymania krążenia. Jest zaledwie kilka minut, żeby uratować taką osobę. I ta relokacja pozbawi albo zwiększy ryzyko, że te osoby mogą tego eksperymentu nie przeżyć. Dziękuję bardzo.
9: Dobrze, to jeszcze pozwolę sobie tutaj zabrać głos i powiedzieć, że rzeczywiście, żeby nie było to też tak, że my tylko się nie zgadzamy, ale nie szukamy konstruktywnych rozwiązań. Jak powiedziały moje koleżanki i kolega, staramy się zrozumieć pewne potrzeby, ale też staramy się pokazać pani wojewodzie, że można rozwiązać ten temat inaczej. Otóż pani wojewoda w swoich wypowiedziach poruszała temat przede wszystkim dojazdu, czasu dojazdu. Ale przy tak zwanym wyliczaniu parametrów bierze się też pod uwagę częstotliwość wydarzeń, gęstość zamieszkania i tym różne podobne parametry. No i tak jakby co by nie powiedzieć, chociażby nawet w zdarzeniach drogowych czy innych, w Kaliszu te rzeczy występują częściej. Także jeżeli samym argumentem było tylko czas dojazdu, to artykuł 21 ustawy o ratownictwie medycznym mówi, że bierze się również pod uwagę parametr dotyczący właśnie liczby wydarzeń i tym podobnych. Tu koleżanka wspomniała o karetce, tak, że ewentualnie miasto jest gotowe, natomiast powiem tak,
4: Nie może być tak, że bieda jest rozdzielana równo i się rozdziela, bo jednym się zabiera. Chciałem Państwu podać przykłady. W 2020 roku, gdy była potrzeba zespołu ratownictwa medycznego dla Raszkowa, taki zespół powstał. Gdy były potrzebne zespół dla Koźgów czy tym podobnych, taki zespół powstał. W Poznaniu w ostatnim czasie chyba 4 zespoły dołożono, w tym chyba 5 jest jeden zespół, tak, który działa w jakimś tam określonych miesiącach roku. W związku z tym, skoro pani wojewoda jakby chce szukać rozwiązań, no to chcemy powiedzieć tak, że można zacząć od częściowego rozwiązania. Przykładowo może być to propozycja tak zwanego zespołu 12-godzinnego, który będzie działał w Kaliszu, czyli mówimy o połowie dnia, połowie doby. Najlepiej w godzinach dziennych, bo wtedy jest najwięcej wydarzeń i tych przypadków. I teraz kończąc na czasie, powiem tylko jedną rzecz. Pani wojewoda nie przedstawiła nam, czy według jej badań ten czas dojazdu jest brany pod uwagę przy ogólnej liczbie zdarzeń, bo jak sami Państwo wiecie, przy kamicy nerkowej ból można przez 15 minut dłużej wytrzymać, ale przy, załóżmy, wylewach, udarach, tym podobnych wydarzeniach, czy rzeczach związanych z akcją zatrzymaniem akcji serca innymi, tam się liczy każda minuta. My nie wiemy, czy tych przypadków więcej występuje w Kaliszu, czy występuje w Opatówku, ale jeszcze raz, bo jak podkreślam, to mówiliśmy, nie chcemy, żeby było to traktowane, że chcemy coś Opatówkowi zabrać czy zabronić, dlatego uważamy, że jeżeli pani wojewoda dba o interes, chce dbać o interes mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego, powinna przede wszystkim rozpatrzyć, żeby wydzielić środki, a nie dzielić biedę po wszystkich, bo niestety tak to tylko na to wszystko wskazuje.
1: O tym piszemy też na sk.pl i pozostajemy w tematach szpitalnych. Szpital w Kaliszu przyjmie pacjentów onkologicznych ze szpitala w Krotoszynie. Powodem jest zawieszenie oddziału onkologicznego w krotoszyńskiej lecznicy.
10: Zacznijmy od tego, że szpital w Krotoszynie zwrócił się do nas z prośbą, czy przyjmiemy tych pacjentów. Ja nie wyobrażam sobie, żeby pacjentki z tej części, której obejmuje szpital w Krotoszynie, jeździły, nie wiem, setki kilometrów. W związku z powyższym, po rozmowie z panią ordynator, panią Honoratą Słowacką, podjęliśmy decyzję, że przyjmiemy te pacjentki, ale na ściśle określonych warunkach. My nie przyjmujemy pacjentów w ciemno, musimy wiedzieć, jaka jest historia, na czym są pacjenci, czym są leczeni. My też się musimy przygotować do tematu, musimy pozamawiać leki. Więc pewne warunki daliśmy szpitalowi, ale w większości przypadków ci pacjenci trafią do nas.
11: To jest trudna dla Was sytuacja, przyjąć kolejnych pacjentów?
10: Oczywiście, że tak. To nie ukrywajmy, że w dobie dzisiejszej sytuacji z NFZ-em, to są programy lekowe, które gdzieś tam wiszą w przestrzeni niezapłaconych, ale no, biorę już zobowiązanie wobec tych ludzi. Ja wczoraj bodajże, albo przedwczoraj na komisji rewizyjnej powiedziałem, że sobie nie wyobrażam, żeby ci pacjenci gdzieś szukali indziej pomocy. To są pacjenci nowotworowi i moim obowiązkiem jest wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.
1: Mówi Wojciech Michalik, szef szpitala w Kaliszu. Oddział w Krotoszynie ma być zawieszony do końca tego roku. Duże zainteresowanie paszportami wśród mieszkańców południowej Wielkopolski. W kaliskiej delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od początku roku do września to 11,5 tysiąca wniosków, mówi nam Szymon Wdowczyk, szef kaliskiej delegatury.
12: To jak to jest z tymi paszportami? Czy mieszkańcy chętnie je wyrabiają?
13: Chętnie wyrabiają. My jako delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu realizujemy te usługi, myślę, na najwyższym poziomie, bardzo sprawnie, rzetelnie, szybko, z dbałością o najwyższy komfort mieszkańców Kalisza i południowej Wielkopolski. Myślę, dzięki też temu, że mamy terenowy punkt paszportowy, to punkt w Ostrowie Wielkopolskim, który jest podległy pod delegaturę Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu i tam też mieszkańcy tego południa, powiat ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, chętnie korzystają z tego, po prostu jest to bliskość terytorialna, a dla nas jest to też ogromne wsparcie. 3 stanowiska w Kaliszu, 3 stanowiska w Ostrowie, więc pełna, sprawna obsługa.
12: Jeżeli chodzi o statystyki w Kaliszu, ile takich paszportów, takich wniosków zostało złożonych?
13: Każdy miesiąc rządzi się swoimi prawami. Wiadomo, że najwięcej takie sprzyjętrzenie tych wniosków mamy w okresie około wakacyjnym i przed tym okresem, czyli między majem a sierpniem mamy tych wniosków najwięcej. Wtedy w miesiącu jest to około 1500 wniosków. Łącznie w tym roku takich wniosków od stycznia do września, który zamknęliśmy już, mieliśmy 11 500 wniosków w delegaturze w Kaliszu. Jeżeli do tego dodamy delegaturę, jeżeli do tego dodamy terenowy punkt paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim, to jest tylko dla Ostrów 8300 wniosków. Więc też sporo, ale mówię, tak jak wspominałem wcześniej, duże ułatwienie dla mieszkańców południa, którzy do Kalisza nie muszą już dojeżdżać, tylko dzięki naszemu punktowi realizują te usługi dużo, dużo sprawniej.
12: I też chyba pomogły te soboty z paszportem.
13: Tak, mieliśmy w tym roku 3 soboty z paszportem. Też taka akcja specjalna kierowana do naszych klientów, no bo nie każdy może w tygodniu przyjść i jednak ten moment poświęcić na złożenie tego wniosku. Nie jest to długo, ale te 7-8 minut trzeba mieć w przypadku rodziców i dzieci. To jest obowiązek, żeby ten rodzic był z dzieckiem jeden i drugi, więc czasami się to po prostu nie udaje. Dlatego właśnie była propozycja tych sobót dla tych z Państwa, którzy takiej możliwości w tygodniu nie mają. Te soboty nam wyszły nieźle. Taka sobota była w lutym, jedna była w marcu oraz w kwietniu, czyli takie około wiosenne, majówkowe były te soboty. I w lutym tych wniosków mieliśmy około 70, w marcu ponad 100 i w kwietniu 65, więc no, troszkę tych osób skorzystało z tej naszej usługi. Mówię tylko o złożonych wnioskach, nie mówię o odbiorach, bo także zdarzały się odbiory paszportów, które były do odebrania gotowe.
12: Na paszport ile czekamy?
13: Maksymalnie czekamy do 30 dni. W tym momencie jest to naprawdę niezły czas, około 2-3 tygodni spokojnie taki dokument wyrobimy. Co jeszcze mogę dodać, że coraz więcej dzieci, czy właściwie rodziców dzieci do 12 roku życia korzysta z tak zwanej e-usługi. Mamy taką możliwość, żeby taki wniosek o paszport złożyć elektronicznie tylko dla małoletnich do 12 roku życia i każdego miesiąca około 100 wniosków trafia do nas właśnie za pośrednictwem platformy elektronicznej.
1: Paszport ważny jest 10 lat. Czas na informacje sportowe. To nie był dobry mecz, ale udało się zostać w lidze. Żużlowcy Munfin Magnus Ostrów przegrali drugi mecz z Polonią Piła 35-55, ale dzięki 26-punktowej przewadze z pierwszego meczu dwumecz wygrali i utrzymali się w Metalkas drugiej ekstralidze. Czas na piłkę ręczną. Kwidzyn zdobyty, 3 punkty na koncie. Szczypiorniści Rabótka PR Ostrowi pokonali na wyjeździe MMMTS Kwidzyn 32-28. Kolejny mecz już w piątek, też na wyjeździe z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Medialnym partnerem KPR-u jest Radio SK. Powody do radości mają również szczypiorniści z Kalisza. 3 punkty na koncie Netland MKS-u Kalisz. W meczu piątej kolejki kaliscy szczypiorniści pokonali u siebie Handball Stal Mielec 28-21. Kolejny mecz MKS Kalisz zagra za tydzień 12 października. Wtedy zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Powody do radości mają również koszykarze z Ostrowa. Wygrana na początek sezonu. Koszykarze Tasomiks Rosiek Stali Ostrów pokonali PGE Start Lublin 84-79. Mecz był pełen zwrotów akcji, a wygrana przyszła w dogrywce. Kolejna walka ostrowskich koszykarzy o ligowe punkty już za tydzień.
0: SK Ostrzeszów News.
14: Żółtek kolejnik, kłaniam się nisko, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. A zaczynamy od wizyty w Kaliszu. I zaglądamy do budynku starostwa powiatowego w tym mieście, które to kiedyś budynek był pałacem gubernatorskim. Dziś to jeden z najbardziej reprezentacyjnych gmachów w Kaliszu. A mówi o nim Andrzej Matysiak, przewodnik kaliskiego PTTK.
15: Należy sięgnąć do XIII wieku, dlatego że herb starostwa powiatowego i flaga, która tutaj widnieje, i godło, którym się posługują, możemy powiedzieć, związane jest z państwowością polską, z Królestwem Polskim i dotyczy to czasów Przemysła II, króla Polski, później Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiellonów, aż do państwa, można powiedzieć, pierwszej Rzeczypospolitej, obojga narodów i dlatego warto tutaj wspomnieć o wizerunku tego herbu. Jak on wygląda, jaką ma barwę, jaką ma kolorystykę i na jaki wizerunek, kogo znajduje się na tym herbie. Przede wszystkim biało-czerwona szachownica. Na tym tle czarna głowa tura ze złotą koroną na głowie, złotym kolczykiem w nozdrzach. I ten herb obowiązuje, można powiedzieć, do dnia dzisiejszego. Z drobnymi poprawkami, ale widnieje. I gdzie ten herb możemy zobaczyć? To jest arcyciekawe. Pierwsza rzecz to jest Kraków, druga historyczna stolica Polski i sukiennice. Później zamek królewski na Wawelu. Dalej w herbach Rzeczpospolitej Króla Polskiego, mianowicie Jagiellonów. Ponieważ czy on się składał z 4 pól, czy z 8, to w każdym jednym z tych pól, czy to 4, czy 8, znajdował się herb ziemi kaliskiej jako herb jednostki administracyjnej, dużej jednostki administracyjnej państwa polskiego. I ten herb możemy zobaczyć we Wilnie, możemy zobaczyć w Trokach, przede wszystkim w pieczęciach. Pieczęciach majestatycznych królewskich, bo tam się znajdują odciski z XIV i XV i XVI wieku. Natomiast widzimy to w Kwidzynie, widzimy to w innych częściach, czy to będą Polski, czy w różnych zakątkach, bo na przykład w grobie, na grobie sarkofagu Władysława Jagieły na Wawelu, jednym z herbów jest właśnie herb ziemi kaliskiej. Później na symbolicznym grobie na Wawelu Władysława Warneńczyka. Na początku XVI wieku mamy mszał jasnogórski i tam jest też herb ziemi kaliskiej. Widzimy go w Watykanie na jednym z witraży, który znajduje się i przedstawia wszystkie herby ziem Rzeczypospolitej Polskiej. I kolejną taką ciekawą rzeczą jest też wizerunek w filmotece, czy we filmie nakręconym w kinie polskim, czy teraz w telewizji, bo najnowsza produkcja Korona Królów, gdzie widzimy herb ziemi kaliskiej na podstawie flagi, którą posługuje się czy to Władysław Łokietek, czy to Kazimierz Wielki. Widzimy w bitwie pod Grunwaldem Aleksandra Forda, gdzie to król polski Władysław Jagiełło wzywa chorągiew kaliską i siracką, żeby udzieliła pomoc rycerstwu polskiemu. No i podczas tej właśnie fragment, ułamek sekundy, widzimy herb ziemi kaliskiej. Ale jeszcze ciekawsza rzecz, zanim rozpoczyna się pieśń bojowa rycerstwa polskiego i rycerstwo polskie wyjeżdża z lasu, to właśnie na pierwszym planie jest herb ziemi kaliskiej. Na to w ogóle nie zwracamy uwagi. I tyle możemy powiedzieć tak pokrótce o herbie samym, bo on widnieje i w Warszawie, w Zamku Królewskim, i w katedrze. Miejsc jest sporo, bo tam, gdzie byli władcy Polski, tam się pieczętowali swoimi herbami i dlatego on tam się będzie umiejscowiony i można go porównać, zobaczyć. Kolejną rzeczą to należy przywołać okres końca XVI i początku XVII wieku, gdzie tutaj, gdzie mamy siedzibę kościoła jezuitów, to od wieku, można powiedzieć, XII-XIII istniał jeszcze między kościołem świętego Józefa a kościołem jezuitów istniał pałac arcybiskupów gnieźnieńskich. I tutaj odbywały się posiedzenia, tutaj odbywały się zjazdy duchowieństwa i tutaj zapadały decyzje ważne dla duchowieństwa całego Królestwa Polskiego. Ten pałac został rozebrany w końcu wieku XVIII. W części tego, można powiedzieć, lokacji dzisiaj znajduje się jedna z części budynku starostwa powiatowego. Druga rzecz to jezuici sprowadzeni do Polski pod koniec XVI wieku budują tutaj klasztor z kościołem. I ten obiekt słynie, zasłynął jako nie tylko z pięknych kazań w walce z reformacją, ale przede wszystkim są to piękne obiekty pod względem architektonicznym. To, co tam się znajduje w tych budynkach, albo co tam było tworzone, co było badane. I po raz pierwszy na ziemiach Rzeczpospolitej jest zastosowana luneta, która pozwala badać plamy na Słońcu. I to są nazwiska uczonych i z zagranicy, i tutaj wykształconych Polaków, Sylwius, Malapert. To są chyba takie dwa nazwiska najbardziej znane, popularne. Ich nazwy widnieją w nazewnictwie do dnia dzisiejszego w astronomii. Tutaj uczelnia, która kształci jednych z głównych naukowców, ale między innymi tutaj w tej uczelni uczy się Augustyn Kordecki, przeor Jasnej Góry, nam znany chyba najbardziej z trylogii Henryka Sienkiewicza z Potopu, gdzie mamy przeora obrońcę Jasnej Góry. No i później z filmu Jerzego Hoffmana o tym samym tytule Potop. Kolejną rzeczą to są przedstawienia za czasów Zygmunta III Wazy, Władysława IV, które tutaj właśnie się odbywały i ostatnie prace renowacyjne pozwalają odkryć między innymi freski Madonny na Rydwanie i inne rzeczy, pochówki na terenie kościoła, klasztoru, a jedna z wież bliżej nam od starostwa dzisiejszego, no to właśnie to jest to miejsce, które naukowcy przypisują właśnie tym naukowcom naukowym osiągnięciom z dziedziny matematyki i astronomii. I taka byłaby pokrótce historia przed pobudowaniem tego miejsca jako starostwa powiatowego. Bo pierwsza Rzeczpospolita upada, trzy rozbiory Polski i po okresie wojen napoleońskich Kalisz trafia do zaboru rosyjskiego. Przez kilkanaście lat był w zaborze pruskim. Prusacy cofnęli nas, można powiedzieć, w swoim postępowaniem o kilkanaście lat, przede wszystkim niwecząc naszą strukturę handlu, wymiany, bo to nas bogaciło. Natomiast na prośbę cara Rosji Polacy Kalisz z tego terenu trafiają w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Tutaj rozpoczyna się historia 1823-24 rok, kiedy to jeden z projektantów, właśnie Franciszek Rheinstein, projektuje i pod jego wykonawstwem powstaje budynek obecnego starostwa, a na jednym z części mamy tympanonu, mamy datę w cyfrach rzymskich 1824 rok. To tutaj właśnie siedzibę mają swojego urzędu gubernatorowie, czy to Rybnikow, czy to pochowany w Kaliszu, czy to Paweł Daragan. Daragan, jego dzieci, dwie córki pochowane są na cmentarzu na Rogatce, natomiast sam urzędnik jest polonofilem, nauczył się języka polskiego, no i w teatrze. Przeszło do historii, że jak wchodzi gubernator, grają hymn Rosji, ale przed tym jeszcze pozwala na odśpiewanie utworów nam związanych z tradycją polską, czy to Boże coś Polska, czy innych. Natomiast sam Daragan, to właśnie można powiedzieć, dzięki niemu mamy doprowadzoną kolej do Kalisza, z tego względu, że pojechał do Petersburga i tam przy użyciu odpowiednich argumentów finansowych przekonał cara Rosji i tenże wyraził zgodę na doprowadzenie kolei. Pierwsza wojna światowa, Rosja przegrywa na terenie kraju prowincjańskiego, Niemcy zajmują Warszawę, idą dalej, a tutaj rządy rozpoczynają się gubernatora niemieckiego, ale zanim jeszcze to nastąpiło, w sierpniu 1914 roku Kalisz płonie. Ponad 95% substancji miejskiej, czyli spłonęło, a ocalało tylko 5%. Jakie obiekty ocalały? Między innymi właśnie starostwo kaliskie. Ocalały część kamienic, część dzielnicy żydowskiej i kościoły. Jedynym kościołem, któremu dostało się przez przypadek, to jest kościół na Rogatce, natomiast obiekty sakralne w całości zostały zachowane. Natomiast reszta miasta niestety poniosła niepowetowane szkody, straty. Ludność miasta 70 tysięcy bez mała do 5 tysięcy w 1916 roku. No i tutaj między innymi była też pielgrzymka z kościoła, procesja w Kaliszu, gdzie późniejszy papież szedł od kościoła na Rogatce do kościoła świętego Józefa, czyli blisko, można powiedzieć, tutaj starostwa. Tutaj też w 1918 roku, 11 listopada, nasz porucznik z tajnej organizacji wojskowej wchodzi do gabinetu i daje ultimatum niemieckiemu generałowi, gubernatorowi Sontag: albo się podda, albo polegnie na polu chwały. Decyzja mogła być tylko jedna wtedy, tegoż generała. Niemcy podpisują akt kapitulacji, zawieszenie broni i tak się stało. Odrodziło się państwo polskie, między innymi tutaj w Kaliszu. Natomiast jeszcze za granicą, w Szczypiornie, w Nowych Skarmierzycach dzisiejszych, mamy państwo niemieckie. Cesarstwo upada, rodzi się Republika Weimarska, ale dopiero zryw niepodległościowy, powstanie wielkopolskie spowodowały, że w 1919 roku ta część armii polskiej mogła wejść w skład, ta część dzielnica tutaj mogła wejść w skład odrodzonego państwa polskiego. Z takich wydarzeń historycznych, upamiętnionych w nocach i dniach, to warto wspomnieć. Cofnijmy się o 100 lat. 1835 rok. Zjazd monarchów. I na czarnym balkonie, dzisiaj nad siedzibą prokuratury rejonowej w Kaliszu, stoją car Rosji, cesarz niemiecki i odbierają defiladę. Kilkadziesiąt lat później, po powstaniu styczniowym, powstaje obelisk. Obelisk zjazdu monarchów. I on stoi właśnie na placu świętego Józefa. I tutaj Maria Dąbrowska pisze, żeby napić się najlepszej wody w Kalińcu, trzeba iść po wodę pod pomnik. No to właśnie pod pomnik, który jest przy starostwie. Kolejna rzecz, tutaj można powiedzieć,

0: Starostwa. Dzisiaj nie mamy parkanu, czyli tych metalowych ogrodzeń przed starostwem, a w XIX, na początku XX wieku są zdjęcia, które właśnie przedstawiają ten parkan skutym żelazem. Co ciekawego, obelisk, który przedstawiał zjazd monarchów, w czasie II wojny światowej Niemcy rozebrali i wysadzili, można powiedzieć, w powietrze, ale w szczypiornie. Natomiast tutaj pomnik legionistów na placu został zniszczony. Gruz wrzucony do dziury pod dawnym pedetem, tak byśmy to dzisiaj określili, ale noce i dnie Marii Dąbrowskiej zapisane są ta saga rodzinna i między innymi ten budynek starostwa cały czas gdzieś się przewija, bo i kościół Placu Józefów i idzie na Dziadowe Przedmieście, idzie w Aleję Józefiny, czyli musi przechodzić Agnieszka Niechcic, czyli Maria Dąbrowska musi przechodzić koło starostwa. No i ta historia gdzieś tutaj jest też związana z murami obronnymi miasta Kalisza. My wiemy dzisiaj, żeby mógł powstać kościół jezuitów w XVII wieku, to król polski wydawał dwukrotnie zgodę na przesunięcie murów obronnych miasta Kalisza. I dzisiaj jedna z części budynków w starostwie w podziemiach, pod podziemiami, w piwnicach, na pewno ten budynek stoi na fundamentach murów obronnych, te, które ocalały właśnie z XVII wieku. Druga wojna światowa, jak rozpoczyna się, to tutaj między innymi defilada zwycięzców, czyli armii niemieckiej. Przyjeżdża jeden z generałów, tutaj jest, są zdjęcia zachowane z tegoż pobytu wyższego dowódcy armii niemieckiej, ale przede wszystkim warto wspomnieć tutaj księdza Pawłowskiego, ten, który spoczywa na cmentarzu w Tyńcu, a pochodził, był z Chocza. Tam aresztowany pod tym, jak znaleziono wciśniętą mu w sutannę w kieszeń naboje jako dywersantowi, tutaj przeprowadzony w październiku i tutaj rozstrzelany na placu świętego Józefa. I co się okazuje? Że zdjęcia z tej egzekucji, jak prowadzą księdza, jak staje pod płotem, ogrodzeniem, jak padają strzały, jak leży już ciało martwe, oryginały znajdują się w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. I to jest właśnie ta historia nam mało znana, ale taka gdzieś tam przewijająca się przez te wszystkie lata. Od 1945 roku do 1989 roku mamy Urząd Wojewódzki. Najpierw było powiat, później jak powstały województwa, Urząd Wojewódzki. W latach 60. jest to 1965 rok. Mamy wpis do rejestru zabytków. Dlatego widnieje ta charakterystyczna tabliczka biało-niebieska na tym obiekcie. I do 1999 roku, do reformy administracyjnej państwa polskiego, tutaj mamy władzę terenowe województwa kaliskiego. Natomiast po zmianach administracyjnych do dnia dzisiejszego przez te 20 parę lat mamy już budynek starostwa powiatowego.
1: SK Ostrzeszów.
2: No to teraz zaglądamy do muzeum w Ostrzeszowie. Jedną z trzech stałych wystaw w tym właśnie muzeum jest wystawa poświęcona twórczości lokalnego artysty Antoniego Serbańskiego. Jak to się stało, że ten niedoceniony za życia malarz stał się inspiracją stałej ekspozycji? Jakie sekrety skrywał Serbański i o co chodzi z tym ostrowsko-ostrzeszowskim konfliktem? O tym już teraz Mirosława Rzepecka, szefowa Muzeum w Ostrzeszowie.
3: Wystawa przedstawia życie i twórczość Antoniego Serbańskiego. Muzeum jest od zawsze. Była zanim muzeum nazywało się muzeum, ponieważ dużą część obrazów, eksponatów dotyczących naszego artysty zebrał założyciel naszego muzeum, Władysław Golus. I były prezentowane w Izbie Pamięci, od której historia naszego muzeum się zaczyna, na ulicy dzisiaj Kolbego, która wcześniej się nazywała ulicą Świerczewskiego, niedaleko rynku. Obrazy były eksponowane w zamkowych piwnicach przez krótki czas, a od 1981 roku, kiedy muzeum zostało otwarte w siedzibie na środku naszego miasta, na rynku, w ratuszu, są częścią stałej wystawy. Na tym poziomie wystawa jest od 1998-1999 roku. Do pewnego czasu stałe wystawy były na parterze ratusza, a czasowe na drugim piętrze, a wcześniej w piwnicach zamkowych. Jednak stwierdziliśmy, że przeciętna kobieta po drodze na zakupy, spacer z światami, z zakupami na drugie piętro nie wejdzie, ale na parterze wystawę czasową chętnie zobaczy i ten pomysł się sprawdził, dlatego przenieśliśmy wystawy stałe na drugie piętro.

0: Retro. I oprócz wystawy pokazującej pracę Antoniego Serbejskiego, eksponujemy tutaj wystawę o norweskich oficerach, którzy w czasie wojny więzieni byli w Oflagu 21C. Pokazujemy tu również dary Ignacego Mosia, człowieka, który był honorowym obywatelem naszego miasta. Z jego kolekcji w Poznaniu powstało Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, a rzeczy dotyczące Ostrzeszowa i okolic naszego miasta przekazywał do Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie. Wśród tych darów również były obrazy dotyczące Antoniego Serbeńskiego. I tak powtarzamy to często, że Ostrzeszów jest takim miastem szczególnym, które przyciąga artystów i to artystów różnych profesji, bo są i plastycy, i muzycy, i aktorzy z naszego miasta się wywodzą. I człowiek, który jako jeden z pierwszych zdobył koronę gór naszego świata, Krzysztof Wielicki, też był uczniem Ostrzeszowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Serbeński to człowiek, który pochodził z terenów dzisiejszej Ukrainy. Urodził się na Tarnopolszczyźnie. Jako dziecko stracił oboje rodziców. Wychowywaniem Antoniego i jego rodzeństwa zajmowała się rodzina, wujowie, stryjowie, którzy dla Antoniego przewidzieli zawód prawnika. Jednak młody człowiek po 2 latach studiów na Uniwersytecie Lwowskim zrezygnował, uciekł wujowi, wyjechał do Krakowa, gdzie zaczął studia na Akademii Sztuk Pięknych. Z przerwą na I wojnę światową skończył te studia. Nie wrócił już ani w okolice Tarnopola, skąd pochodził, ani Krakowa. Wybrał sobie na swoje miejsce na ziemi Wielkopolskę, bo zanim sprowadził się do Ostrzeszowa, był nauczycielem plastyki w szkołach Inowrocławia, Radlicza i Ostrowa Wielkopolskiego. Do Ostrzeszowa sprowadził się w 1931 roku, kiedy nie chciał, żeby jego życie było ograniczone sztywnymi ramami szkolnych godzin. Chciał być niezależnym, wolnym artystą, co w małym, 5-tysięcznym wówczas Ostrzeszowie było trudną sprawą, a tym trudniejszą, że bardzo często jego obrazy nie były sprzedawane, nie przynosiły zysku, a były oddawane mieszkańcom naszego miasta za cenę dobrego słowa, uśmiechu, obiadu. No człowiek taki bardzo honorowy, bo w trudnych czasach II wojny światowej, kiedy miał okazję zrobić dobry interes, malując niemieckich dostojników, odmówił wykonania tego. Za karę został zesłany na roboty, wysłany do Inowrocławia, gdzie trafił dobrze, bo oprócz pracy w zakładzie balarskim, takim od malowania ścian i sufitów, mógł jeszcze swoje zainteresowanie, swoje pasje malarskie realizować. Wrócił do Ostrzeszowa w różnych warunkach mieszkaniowych i bytowych. Dożył do 1957 roku, gdzie wiosną w marcu pokonała go choroba nowotworowa, zmarł w ostrowskim szpitalu, a pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Ostrzeszowie. Jak większość artystów, za życia klepał biedę, tak kolokwialnie mówiąc, ale długi czas, kiedy ja już pracowałam w Ostrzeszowskim Muzeum, zdarzały się dary w postaci obrazów Antoniego Serbeńskiego czy oferty zakupów i takie momentami przykre, szokujące dla nas rzeczy, bo ktoś przynosił bardzo zniszczony, zaniedbany obraz, a się okazało, że obraz przez jakiś czas robił za okienko do piwnicy na przykład. Ale były też takie historie niesamowite, bo kilka lat temu w czasie porządkowania strychu jednego z budynków w pobliżu rynku znalazł się obraz, który został ofiarowany ostrzeszowskiemu kupcowi, przedstawicielowi handlu w przeddzień wybuchu wojny prawie że. Obraz przedstawiał strzelnicę Turkowego Bractwa Strzeleckiego i został po przyjęciu jako dar pracowicie opakowany szarym papierem i postawiony w zakamarku na strychu, gdzie przeleżał blisko 70 lat. Po odkryciu, rozwinięciu tego szarego papieru się okazało, że jest taki jak świeżo spod pędzla, że nie zmieniły się kolory, nie popękała farba, pomimo że warunki na strychu są takie prawie jak na dworze, jak jest mróz, to na strychu są minusowe temperatury, latem bardzo wysokie, ale ta warstwa papieru uchroniła obraz przed zniszczeniami. Do tej pory wisi w kamienicy niedaleko ratusza.
1: A skąd pomysł, żeby ukonorować Antoniego Skubeńskiego, jego pracę, w zasadzie jego twórczość, nadawając mu tak jakby jego postaci wystawę stałą widzią?
0: Bo to był nasz artysta, bo spędził w Ostrzeszowie prawie ćwierć wieku i jak żaden inny wcześniej i później, później miał następców, którzy też zachwycali się urodą ostrzeszowskich uliczek, zaułków, okolic naszego miasta, ale Serbeński jako pierwszy utrwalił urodę ostrzeszowskich miejsc, malując, rysując, tworząc różnymi technikami. Wiele obrazów pokazujących i znane, i takie mniej uczęszczane miejsca naszego miasta. Malował farbami olejnymi, akwarelą, pastelą, stworzył wiele drzeworytów i jako jeden z niewielu pamiętał o tym, że miasto będzie obchodziło jubileusz założenia, lokacji i w okresie międzywojennym Serbeński stworzył dwie teki drzeworytów składające się z 20 drzeworytów. Tekę kępińską i tekę ostrzeszowską. Obie zawierały po 20 drzeworytów. Ostrzeszowska tylko zakątki naszego miasta, a kępińska z racji tego, że Kępno było siedzibą powiatu. Nie tylko samo Kępno pokazywało, ale i okoliczne miejscowości, w tym Ostrzeszów, Grabów, kościoły w okolicy Kępna, w Olszowej, Baranowie. A o tym, że Serbeńskiego należy i trzeba uhonorować, to postanowiono już o wiele wcześniej, bo w 1974 roku, otwierając Ostrzeszowski Dom Kultury, władze miejskie postanowiły nadać mu imię Antoniego Serbeńskiego. I to imię nadal obowiązuje. Ostrzeszowskie Centrum Kultury obecnie również ma jako patrona Antoniego Serbeńskiego.
1: Czyli tak naprawdę wracając na chwilę do wystawy, żeby zobaczyć wystawę poświęconą Antoniemu Serbeńskiemu i jego twórczości, możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądał Ostrzeszów.
0: Tak, gdybyśmy chcieli odtworzyć Ostrzeszów tak, jak na przykład odtwarzano w okresie powojennym Warszawę na podstawie obrazów Canaletta, tak w Ostrzeszowie materiał graficzny autorstwa Antoniego Serbeńskiego też byłby doskonałą taką wizją do pokazania miasta sprzed 50 i więcej lat, ponieważ w wielu obrazach pokazane są i całe budynki, i detale. Wiemy na podstawie rysunków i grafik Serbeńskiego, jak wyglądały gazowe latarnie, które na narożnikach budynków były, jak wyglądały w połowie ubiegłego wieku i jeszcze trochę wcześniej ostrzeszowskie ulice. Jest to bardzo dokładnie, precyzyjnie pokazane we wszystkich technikach malarskich prawie. Każdy artysta ma jakiś taki charakterystyczny sposób prowadzenia pędzla, ołówka, dłuta. I tak u Serbeńskiego w bardzo precyzyjnych, bardzo realistycznych akwarelach dominuje bardzo drobna plamka, która przy mojej pierwszej wizycie w muzeum, jeszcze jako licealistka, gdzie muzeum nie zajmowało dwóch kondygnacji ratusza, tylko niewielkie pomieszczenie na poddaszu, odprowadzająca nas pani o jednym z obrazów powiadała, że jeśli się człowiek wpatrzy i wczuje w to, co artysta nam pokazuje, chodziło o obraz z ulicy Świętego Mikołaja, gdzie płynął sobie strumyk, który faktycznie, jak się tak człowiek bardzo skupił, tutaj były stare jarzeniowe lampy, które buczały okrutnie, ale to buczenie też dodawało nastroju, bo my byliśmy tutaj klasą licealną, która słyszała szmer strumyka, patrząc na obraz, także nas pani tak tutaj zaczarowała i wprowadziła w nastrój, że widzieliśmy w trójwymiarze prawie, że to, co na obrazie i to, o czym nam opowiadano, a taką charakterystyczną cechą Serbeńskiego i taką najbardziej rozwidziętą dziedziną jego twórczości były grafiki, drzeworyty przede wszystkim, które są niewielkie formatowo, ale niestety nie zachowały się matryce, mamy tylko papierowe odbitki, które charakteryzuje bardzo drobna, precyzyjna kreska, taka trudna do uzyskania w tak miękkim materiale, jakim w większości jest drewno, bo w dużej mierze były to podobno matryce z drewna lipowego, które są miękkie, plastyczne, fajne do obróbki, a cienka, drobna kreska charakteryzuje przede wszystkim te metalowe techniki, gdzie pociągnięcia rylcem są cieniutkie, drobne, a nasz Antoni uzyskiwał to w technice drzeworytu. Wystawa pokazuje i miejsca, i ludzi. Są tutaj i autoportrety artysty w różnym wieku i w takim, kiedy jeszcze był bardzo dziarski i zdecydowanie spokojniejszy, bardziej stateczny Antoni z siwą brodą i burzą włosów. Są obrazy pokazujące przykład ruiny Ostrzeszowskiego Zamku i taką no, fajną, ciekawą zabawą dla zwiedzających czy uczestników lekcji muzealnych jest to oglądanie obrazu przedstawiającego wieże i szczerbate mury zamkowe i porównywanie tego z wyglądem obecnym. Są pokazane, jak już mówiłam, ulice, kamienice, domy, okolica naszego miasta, bliższa, dalsza, czy piękne zakola Prosny, które wiemy, że kiedyś były bardziej, która była kiedyś bardziej kręta, później została uregulowana, ale my to mamy właśnie na obrazach Antoniego Serweńskiego, kolorowych, takich przemawiających, chwytających za serce i pokazujących, że to nasze miejsce na ziemi jest takie jedyne, niepowtarzalne i coś, co chyba przyciągnęło artystę do Ostrzeszowa, do okolic Ostrzeszowa, to, że otoczenie naszego miasta jest bardzo podobne do Tarnopolszczyzny, gdzie też są pagórki, gdzie jest bardzo zielono i być może to był jeden z powodów wyboru właśnie Ostrzeszowa i jego okolic na spędzenie sporej części życia. 2007 rok został mianowany rokiem Antoniego Serweńskiego w naszym mieście. Z tej okazji został odnowiony nagrobek artysty i mieliśmy możliwość, zaszczyt uczestniczenia w realizacji filmu biograficznego Antoni Serbeński, wiosna, maj, bo to było takie ulubione powiedzenie. Niezależnie od tego, czy było głodno, chłodno, czy się działo mniej lub bardziej niedobrze, Serbeński bardzo często z mijanymi na ulicy ludźmi zapytany o samopoczucie, o tym, jak ci idzie, jak leci. Mówił, wiosna, maj, panie dzieju. Serbeński dla Ostrowa Wielkopolskiego też był osobą bardzo zasłużoną. Był nauczycielem w ostrowskim liceum. Na ścianach tej szkoły do tej pory widnieją w pięknych ramach namalowanych przez Serbeńskiego freski przedstawiające polskich władców. I mieszkańcy Ostrowa Serbeńskiego też traktowali jak swojego, pomimo że wyjechał z tego miasta w latach 30. Osiedlił się w Ostrzeszowie, ale jednym z ulubionych jego introligatorów oprawiających jego obrazy był ostrowski introligator pan Fischer. I po śmierci artysty i mieszkańcy jednego i drugiego miasta poczytywali sobie zaszczyt honoru, żeby to właśnie na ostrowskim, a nie ostrzeszowskim, a z drugiej strony ostrzeszowianie bardzo chcieli, żeby ciało artysty spoczęło na ostrzeszowskim cmentarzu. I tutaj chyba pomogło trochę to, że Serbeński miał wybrane miejsce, gdzie chciał spocząć po zejściu z tego świata i 7

0: Staś, pan Gdyra, utrwalił fragment uroczystości pogrzebowej na filmie i ten fragment został Ostrzeszowie premierowo pokazany na premierowej prezentacji filmu Antoni Serbeński Wiosna.
1: SK Ostrzeszów.
2: I zmieniamy temat. Dama w białej sukni w kurnickich ogrodach wychodzi na spotkanie jeźdźcy na czarnym koniu. To część legendy o kurnickiej białej damie. Kim faktycznie była i jak stała się legendą zamku w podpoznańskim Kurniku? O tym Małgorzata Potocka, starszy kustosz w Bibliotece Kurnickiej.
3: Ona jest znana jako ta dama pojawiająca się co noc we wnętrzach zamkowych. Potem, jak już obejdzie wszystkie zamkowe pomieszczenia, wychodzi do ogrodu, gdzie czeka na nią czarny jeździec na czarnym koniu. Ona z tym jeźdźcem objeżdża wszystkie swoje posiadłości, po czym zanim słońce wzejdzie, wraca na obraz. I oczywiście mamy dwie wersje tej legendy. Mamy też tę realną postać, którą Teofila jak najbardziej była jedną z najwybitniejszych właścicielek zamku Kurnickiego i jedyną w 600-letniej historii kobietą, która była właścicielką tego miejsca.
4: Dobrze, właśnie o niej. Kim była Teofila Działońska?
3: Teofila Działońska była kobietą bardzo wykształconą. Dosyć wcześnie została sierotą, bo jak miała 11 lat, to już nie miała mamy i taty. Wychowywała ją jej matka chrzestna i Teofila dobrze też wyszła za mąż. Miała w ogóle jakąś taką ideę, plan, co chce zrealizować w Kurniku i na przykład sprowadzała tutaj olendrów, czyli osadników z zagranicy, którym dawała przywileje, ziemię, po to, ażeby zaludniali ziemię kurnicką, a tym samym, żeby ona miała ludzi do pracy. Jako właścicielka zamku zdecydowała się zamienić pańszczyznę na czynsz w XVIII wieku, co też było bardzo takie nowoczesne. Założyła straż ogniową, wybudowała ratusze w Kurniku i w Byninie i ten byniński to jest ratusz oryginalny z XVIII wieku. Wybudowała budynki tutaj na tak zwanym podzamczu, oficynę zachodnią i wschodnią. Przebudowała zamek, czyniąc z niego przepiękny barokowy pałac. Kurnik był samowystarczalny. Można było tutaj pójść do szewca, można było pójść do rymarza. Była gospoda, która przyjmowała gości, miała też przepiękne ogrody. No i była bardzo tolerancyjna. Obok siebie żyli Żydzi, protestanci, katolicy. No i uwaga, karała za wszelkie posądzenie o czary. Płaciło się grzywną na rzecz zamku i nawet można było trafić na pół roku do więzienia, więc nie warto było zadzierać z białą damą. Nazywano ją XVIII-wieczną bizneswoman. Dwukrotnie była mężatką. Pierwszy mąż zmarł, jak miała raptem 21 lat, z drugim rozwiodła się. Chociaż to była prawdziwa miłość do młodszego o kilka lat mężczyzny i małżeństwo zakończyło się stwierdzeniem nieważności przez Stolicę Apostolską, o czym nawet donosił Kurier Polski, jedna z takich najbardziej poczytnych gazet w XVIII wieku.
4: Niesamowicie progresywna postać, tak myślę, że można by tu namalować białą damę.
3: Myślę, że tak. To też pewnie stało się przyczyną do tego, że powstały tak liczne legendy na jej temat, jak chociażby to, że właśnie ta jedna z wersji, dlaczego ona tutaj w nocy straszy, no bo naraziła się diabłu, każąc ludziom budować kominy z cegieł, a że mieszkańcy cegieł nie mieli, więc Teofila zezwoliła na zniszczenie, rozebranie kawałek po kawałku takiego zamczyska, w którego piwnicach sobie siedział diabeł. No i jak mieszkańcy poszli tam w noc świętojańską, kiedy diabła nie było, nie tylko zabrali cegły, ale zabrali też skarby. No i diabeł się rozzłościł tak solidnie i rzucił na białą damę klątwę i powiedział, że tak długo jej dusza będzie pokutować na ziemi kurnickiej, aż mieszkańcy mu tych skarbów nie oddadzą, więc ten taki wątek diabelski. No oczywiście różne historie o tym, że skoro była tak tolerancyjna, to na pewno musiała mieć jakieś kontakty z innymi siłami, tak? Natomiast ta wersja najbardziej chyba prawdopodobna, ta sprzyjająca zamkowi i temu, co zamek otacza, czyli pięknemu właśnie arboretum, to jest to, że Teofila jest jako ten dobry, opiekuńczy, pilnujący duch naszego zamku.
4: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jedni jako diabeł, inni jako po prostu opiekunka całego tego majątku.
3: Tak, chociaż faktycznie legenda o diable była dużo wcześniej już bardzo znana, bo mieszkańcy wielokrotnie próbowali te skarby odzyskać i wszyscy zawsze żałują tego biednego diabła, ale powiedzmy sobie szczerze, diabeł tych skarbów legalnie na pewno nie zdobył, tylko raczej zebrał je ludziom, więc jakby mieszkańcy Kurnika wyrównali odpowiednio tutaj, jakby bilans wyszedł na zero. A zamczysko też było, to właściwie był taki dworek myśliwski, taki domek myśliwski, który my używając jakby, czy opisując legendę o Białej Damie, właśnie używamy nazwy zamczysko, bo to jednak robi wrażenie.
4: Jeżeli chodzi czasem białą damę, to gdzieś tak rozmawiając z moimi znajomymi od innych regionów Polski, okazało się, że to nie jest jedyna biała dama w Polsce.
3: Jest wiele białych dam i to zazwyczaj jest tak, że jak kobieta zasługuje na przydomek właśnie biała dama lub czarna dama, to musiała czymś się jakimś takim zasłużyć za życia. Albo też śmierć, która nastąpiła, w jakiś tam sposób ją zdefiniowała jako białą damę. Na przykład, że dziewczyna zmarła zbyt młodo, albo że była bardzo piękna, bardzo dobra, umarła przedwcześnie, no więc pojawia się właśnie jako też ten opiekuńczy duch i jest tą białą damą. Teofila zmarła mając 75 lat, gdzie jak w XVIII wieku to już był dosyć taki słuszny wiek, więc tutaj żadnej takiej legendy nie ma. Czy była niewinna? No, miała jednego męża, potem drugiego, jeszcze tego drugiego, niezbyt miłego, był takim bardzo trudnym człowiekiem. Liczył na jej majątek, narobił nawet już długów w podróży poślubnej, więc postanowiła skutecznie się z nim rozprawić i wniosła o stwierdzenie nieważności małżeństwa, więc tutaj niewinność nie bardzo była charakterna zdecydowanie. Natomiast biała dama chyba dlatego, że ta nasza Teofila na tym najbardziej znanym portrecie, właściwie chyba takim najpopularniejszym, przedstawiona została w przepięknej białej sukni.
4: Taki wręcz prozaiczny powód jak na całą tą historię.
3: Dokładnie tak. Biała, piękna suknia, ale portret został namalowany w 1754 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy ona rozwiodła się ze swoim drugim mężem, więc może wtedy przeistoczyła się z tej takiej charakternej kobiety w bardziej łagodną białą damę. Można taką teorię wysnuć, ale...
4: Ja myślę, że chyba trochę charakterku jej zostało, żeby to jednak doprowadzić do końca, ale to skoro już tak ten wątek jej drugiego małżeństwa się gdzieś tutaj przebija, to może pomówmy o tym, kim był jej drugi mąż i jak to w ogóle wszystko przebiega.
3: Drugi mąż, on nie pochodził z terenów Wielkopolski. Teofila oprócz tego, że odziedziczyła zamek w Kurniku, odziedziczyła jeszcze pałac w Runowie Krajeńskim. I ten drugi mąż właśnie poznali się tam na krainie, sąsiadowali ziemiami. Teofila zakochała się, a przynajmniej wynika tak to z listów, które pisała, z tak zwanych wierszy miłosnych, tak można by powiedzieć, i chciała za niego wyjść za mąż. Natomiast on liczył pewnie na dobry interes, jeżeli chodzi o majątki. Małżeństwo doczekało się jednej córeczki, Karolinki, ale zmarła ona niestety mając roczek. Jeżeli chodzi o samego Aleksandra Hilarego Potulickiego, to już na początku małżeństwa dawał się we znaki Teofil. Jak pojechali w podróż poślubną, to co wspominałam, właśnie to narobił długów gigantycznych. Ona musiała to spłacać, ale jeszcze miała nadzieję na to, że to małżeństwo jakoś uda się uratować. Kupowała swojemu mężowi przepiękne pamiątki, jakieś takie peruki, elementy biżuterii, takie naprawdę ciekawostki. Aleksander Hilary dosyć mocno tłumaczył się też rodzinie Teofili, że on wcale nie jest taki zły, że te długi to wcale nie wynikają z tego, że on jest taki, prowadzi taki hulaszczy tryb życia, ale w którymś momencie Teofila jakby stwierdziła, że rozwód to jest najlepsze rozwiązanie, przy czym nie wiemy, dlaczego Kurier Polski zdecydował się o tym napisać. To było przecież czasopismo prowadzone przez jezuitów i napisali o tym po to, żeby odciążyć trochę Teofilę i zdjąć ten taki właśnie, tę taką przypinkę pod tytułem jesteś żoną tego Potulickiego, czy to on chciał się odciąć od swojej żony, pokazując pewnego rodzaju niezależność. Tego nie wiemy. Wiemy, że ona już nigdy nie wyszła potem za mąż, natomiast on się ożenił powtórnie. Miał syna, był bardzo dobrym, bogobojnym człowiekiem, który finansował również rozwój różnego rodzaju kościołów i świątyń, chociażby w Więcborku, więc jego życie potoczyło się kompletnie inaczej.
4: Jeżeli chciał coś, powiedzmy, ugrać finansowo na tym małżeństwie, cokolwiek mu się udało?
3: No nie. Nie, Teofila miała dosyć dobrze zabezpieczony majątek i była kobietą przezorną, więc była też dosyć samodzielna. Ona z pierwszym mężem, ze Stefanem Szołdrskim, który niestety zmarł kilka lat po ślubie, bardzo dobrze współpracowała, bo to był ich wspólny pomysł, żeby sprowadzać Olendrów. Z tego związku było troje dzieci, z czego tylko Felix Szołdrski, założyciel Nowego Tomyśla, dożył wieku dorosłego. Natomiast po śmierci tego męża, to też pokazuje charakter Teofili, ona musiała się procesować ze swoim teściem o wypłacenie jej należnej renty. A teść nie był byle kim, bo był właścicielem Czempinia, więc też nie był to biedny człowiek. No i wygrała ten proces przeciwko teściowi, więc to też pokazuje, że była kobietą bardzo skuteczną.
4: Jak się z niej nie narazić, jeżeli ją spotkamy przypadkiem w nocy w Kurniku?
3: No, zamek jest zamknięty dla turystów. My jako pracownicy biblioteki mamy taką zasadę, że do północy staramy się opuścić zamkowe pomieszczenia. Nie wiem, jak sobie radzi pan strażnik, ale myślę, że ma jakąś swoją kryjówkę, żeby tylko nie wejść w kadr białej damy. Natomiast w parku wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Wręcz uważam, że to jest ciekawie, kiedy znajdzie się człowiek gdzieś tam blisko płotu i usłyszy ten stukot kopyt końskich czy rozmowy, które biała dama prowadzi ze swoim czarnym rycerzem.
4: Można powiedzieć, że jest raczej serdeczną osobą?
3: Myślę, że tak. Ja przynajmniej za taką uważam, chociaż niektórzy twierdzą, że w dawnych czasach, jak z zamku próbowano coś zabrać czy zniszczyć, to biała dama potrafiła zainterweniować. Więc to oznacza, że potrafiła wtedy też pokazać swój charakterek.
4: Czyli słowem dobrze się zachowywać. Na sam obraz on powstał w roku, kiedy biała dama przerwała swoje drugie małżeństwo.
3: Tak, w 1754 roku poleciła go namalować. Nieznany artysty, który jakby to dzieło popełnił. Ten obraz początkowo wisiał w pałacu w Runowie Krajeńskim, czyli w tej jej drugiej siedzibie. Potem został przeniesiony do tamtejszego kościoła i mniej więcej w 1854 roku Tytus Działyński pozyskał ten obraz właśnie do kolekcji kurnickiej. I wtedy rozpoczyna się jakby ta taka legenda o kurnickiej białej damie, bo ona wreszcie wróciła na tym portrecie do miejsca, z którego tak naprawdę, gdzie wszystko się zaczęło.
4: Co po niej pozostało na te kolejne lata?
3: Pozostały na pewno dokumenty, tak zwane dyplomy, które ona wydawała. To były przywileje dla ludności kurnickiej. Były to dokumenty potwierdzające sprzedaż ziemi, potwierdzenie przywilejów na przykład dla protestantów czy dla Żydów. To są dokumenty zachowane u nas. Korespondencja, którą ona prowadziła, spis jej wydatków z Paryża, zakupy, jakie tam czyniła. I to jest wszystko pisane jej ręką. Te listy i właśnie te zakupy. Dokumenty, które wydawała, ona podpisywała swoim nazwiskiem i potem już po jej śmierci potwierdzał je jej syn, że one nadal pozostają w mocy. Został fragment takiego kamienia, agatu, który być może stanowił część laski, którą ona kupiła właśnie w prezencie dla swojego drugiego męża. A z tych takich rzeczy, które można zobaczyć, właściwie nawet nie wchodząc do zamku, no to oczywiście dwie oficyny, jedna nad jeziorem, druga po tej samej stronie, po której się znajduje zamek. Budynek zwany Klaudiówką, którego budowa została ukończona w rok po śmierci Teofilii, ukończył ją jej syn, ale to ona rozpoczęła budowę tego. Ratusz w Bninie, ukształtowanie miasteczka Kurnik i Bnin, bo to jej to zawdzięczamy. Przebudowana co prawda, ale szkoła tutaj niedaleko Kurnika w Borówcu, bo w Borówcu zamieszkiwali przede wszystkim Olendrzy. No i oczywiście w parku, jak pójdziemy tą główną aleją, to gdzieś tam głęboko w krzakach pozostałości misy w kształcie właśnie takiego lwa, fontanna w kształcie lwa, która kiedyś była elementem wystroju ogrodu właśnie Teofilii. No i ośmioboczne wieże, które przez Tytusa Działyńskiego przebudowane do dzisiaj stanowią takie zaplecze administracyjne Kurnickiego Arboretu.
2: Ja tylko dodam, że zamek w Kurniku był w rękach Działoszyńskich do 1880 roku.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: Spór nie zawsze musi skończyć się w sądzie, bo skuteczne mogą być także mediacje. Przypominają mediatorzy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
0: Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązania konfliktu. Jest to rozwiązanie zadowalające obie strony. Dwie strony wychodzą tak naprawdę zadowolone. To są ich decyzje, mają wpływ na decyzje. Strony razem wypracowują kompromis. W mediacji potrzebny jest ten kompromis, ponieważ jedna strona musi zejść z tego, czym wyszła do sądu, a druga strona musi tak naprawdę dołożyć do tego wszystkiego i musi być zgoda. Musi być zgoda jednej i drugiej strony na propozycję. Także
5: w którym momencie w konflikcie pojawia się mediacja? Mówimy zarówno o konfliktach cywilnych, jak i może być takich konfliktach w oparciu o prawo karne. W którym momencie ta mediacja może się pojawić i w którym momencie ona może zamknąć sprawę?
0: Mediacja może pojawić się na każdym etapie. Proces tak naprawdę konfliktu, sporu może trafić do sądu i wtedy sąd zleca przeprowadzenie mediacji mediatorowi, ale coraz więcej jest tej świadomości tego rozwiązania konfliktu na drodze polubownej i strony bezpośrednio, tak jak my to mówimy, trafiają do nas z ulicy, także od kogoś dowiadują się, że jest to taka bezpieczniejsza, lepsza forma rozwiązania konfliktu.
5: A tutaj po prostu siadamy przy stole, dosłownie.
0: Tak, siadamy przy stole, tak naprawdę jest rozmowa, czyli osoba ma takie poczucie wpływu na decyzyjność, na zapadające decyzje, a mediator jest osobą, która jest bezstronna do strony, bezstronna do konfliktu. Nie ma stronniczości. No, strony tutaj mają to poczucie, że rozmawiają na tym gruncie neutralnym, na którym tak naprawdę na drodze prywatnej, w życiu prywatnym nie jest w stanie się rozmawiać.
6: Mediacja tutaj dotyczy wszystkich spraw generalnie, tak? Mamy tą przysłowową miedzę, o którą się kłócimy i mamy konflikty szeroko tutaj rozumiane, tak? Bo nawet też dochodzi tutaj do konfliktów karnych, które też coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród młodzieży dzisiaj mamy i my się z tego bardzo cieszymy, bo to też jest świadomość wśród młodzieży się rozwija o tym, że możemy coś załatwić na drodze mediacji. No i też to chroni chroni generalnie młodzież przed tym, żeby czegoś negatywnego nie robili już na przyszłość. Także też ta mediacja tutaj pokazuje tą furtkę, jak można ten konflikt rozwiązać. I tu my się z tego bardzo cieszymy właśnie.
5: Jaką moc prawną ma mediacja? Ona kończy konflikt?
6: No, jest tutaj moc prawna, tak? Stąd to, co na mediacji strony sobie ustalą, my to wszystko zapisujemy, wysyłamy to do sądu i sąd to zatwierdza. Tak jak strony to uważają, ma to moc prawną, jest klauzula wykonalności. Z reguły strony się tego trzymają, bo to kończy konflikt między stronami wszelki związany w danym temacie i strony są tutaj zadowolone. Nie ma wtedy żadnych odwołań.
5: No właśnie, bo po mediacji jakby nie mam już, że ja się odwołam, prawda? Czy mogę jakby?
6: Mogę się odwołać, ale z reguły, z tego co my wiemy, nie ma czegoś takiego.
7: Jest to decyzja stron, także jeśli strony, taka dojrzała decyzja, bo to strony na mediacji wyrażają zgodę na propozycje i one godzą się na pewne rozwiązanie, więc nie ma już tych odwołań do sądu. Często, bardzo często, właściwie w większości są te ugody zatwierdzone na posiedzeniu niejawnym przez sędziów, także w ogóle strony nie pojawiają się w sądzie. I tutaj są dwie strony wygrane. W sądzie jest jedna, jest wygrany i przegrany. Idąc do sądu, każdy ma swoją rację i myśli, że ta racja będzie jego wygraną. Niestety tak nie jest. Nie wiem, jaki będzie wyrok, bo to jest wyrok sędziego. I coraz częściej strony już nie chcą, żeby ktoś orzekał tak naprawdę w ich sprawie. Chcą sami podejmować decyzje i właśnie mediacja pomaga w tym, żeby to strony były odpowiedzialne za to, co będzie dalej w ich życiu. To są ich decyzje i one są zatwierdzone przez sąd.
6: To jest wybór nasz, tak? Na to się zdecydowaliśmy. Podjęliśmy taką drogę rozwiązania tego konfliktu, co jest bardzo ważne. I przede wszystkim szybko zakończyliśmy ten konflikt, no bo jeżeli pójdziemy na drogę sądową, no to takie sprawy będą się toczyły latami. No mamy sprawy, które się toczą po 6-10 lat i nagle sędzia wysyła do mediacji i no i u nas w przeciągu paru godzin dochodzi do tej ugody, bo strony już są tak zmęczone.
5: A można było od mediacji rozpocząć.
6: Można było, ale oni wtedy mówią, no my o tym nie wiedzieliśmy. I to jest właśnie to, nie wiedzieliśmy, mogliśmy prędzej, ale czasami jest nawet tak, że strony nawet wiedzą o tej mediacji, może nawet w innych konfliktach brały udział w tej mediacji, ale czasami może nie były gotowe do tego, żeby właśnie na mediacji zakończyć ten proces, bo to też daje, jest ta przestrzeń na to, także trzeba do tego dojrzeć.
5: Tylko zmęczyć się procesem.
6: Czasami tak, czasami właśnie tak, zmęczyć się tym procesem i potem mówimy stop, dosyć, już tego nie chcemy, idziemy do mediatora, spisujemy to i już nas nic z powiedzmy nie obchodzi i sędzia tylko tutaj podstępuje, zatwierdzi to, a my już po prostu się rozstajemy. No i też mediacja daje to, że są wtedy te poprawne relacje. Także to jest fajne. My to lubimy, jak po mediacji strony na przykład są rzeczywiście w konflikcie, my tam jeszcze coś robimy u siebie w biurze, wychodzimy, patrzymy, a oni rozmawiają. I to jest po prostu...
5: Bez noży w oczach.
6: Tak. Tak, i to jest niesamowite. Albo potrafią iść razem na kawę, mówią, o, idziemy tutaj z restauracji, idziemy na kawę, posiedzimy, pogadamy. I to jest najpiękniejsze, co my lubimy w swojej pracy właściwie.
7: Tak naprawdę ugoda, która idzie do sądu, jest najważniejszą, bo z tym przyszły strony, ale najważniejszą tak naprawdę dla nas i dla sędziów, co podkreślają, z tego, co widzą, jak przychodzą strony po mediacji na salę sądową, są zupełnie inaczej nastawione do siebie. Rozumieją siebie, uśmiechają się, potrafią rozmawiać. Z sądu wychodzą już, walczą, to jest walka tak naprawdę i wychodzą z sądu, są wrogami. Nawet nie powiedzą do widzenia czy cześć jak małżonkowie. Tutaj potrafią rozmawiać, a to jest najważniejsze, bo tak naprawdę walczą też rodzice o dzieci, o alimenty, a nadal są rodzicami. Chodzi o to, żeby nie tylko była ta ugoda spisana, ale też żeby te poprawne relacje, żeby nadal byli rodzicami, nadal byli ludźmi, którzy są w stanie rozmawiać na takim poziomie chociaż poprawnym, tak?
5: No właśnie, w którym momencie się trafia do mediatora? Jak do niego można trafić? Proszę podać mi te drogi. To można, mogę, nie wiem, przyjść z ulicy, może sąd skierować, proszę mi powiedzieć.
7: Są dwie drogi. Pierwsza ta droga konfliktu, co się trafia do sądu, to osoby piszą pozew do sądu, jest sprawa i sędzia zleca do nas na mediację, wtedy my dzwonimy, umawiamy się na taką mediację. Druga droga jest ta pozasądowa, czyli strony bezpośrednio kontaktują się albo pełnomocnik kontaktuje się z nami i prosi o takie umówienie spotkania, albo bezpośrednio strona kontaktuje się z nami, wtedy umawiamy na spotkanie. Są to spotkania indywidualne. My tak pracujemy, że prowadzimy spotkanie indywidualne, żeby poznać stanowisko strony i później jest spotkanie wspólne. Przeważnie tego samego dnia, żeby od razu już
5: Na gorąco.
7: Tak, na gorąco ten proces rozpocząć, bo już strona wtedy inaczej po naszej rozmowie jest nastawiona do drugiej strony i łatwiej tak zrozumieć. A w mediacji tak naprawdę chodzi o to, żeby zrozumieć drugą stronę.
5: Kim jest mediator? Kim jest w trakcie tej mediacji? On jest, nie wiem, psychologiem, księgowym, prawnikiem. Kim jest? Ile Państwo muszą mieć w sobie ról do odegrania podczas mediacji?
7: Najtrudniejsze jest tak naprawdę bycie bezstronnym i neutralnym, bo to zawsze po tym indywidualnym gdzieś tam można jakąś tam, że ktoś coś bardziej, ale tak naprawdę ta neutralność jest najważniejsza i ta bezstronność. Strony muszą wiedzieć, że tak naprawdę mediator wycisza, redukuje to napięcie, pomaga zrozumieć im konflikt i rozwiązać ten konflikt. My nie narzucamy rozwiązania, nie proponujemy, prowadzimy tak rozmowę, żeby tak naprawdę strona przedstawiła propozycję drugiej stronie i żeby to był najlepszy tak naprawdę dla jednej i dla drugiej strony rozwiązanie. Także tutaj nie proponujemy, kontrolujemy tak naprawdę te emocje, wyciszamy, redukujemy napięcie, żeby strony czuły się tak zaopiekowane, spokojne i bez tych emocji, które bardzo często są na wysokim takim poziomie przy konflikcie.
5: A czy z każdym da się mediować?
6: Z każdym, tak. Każdy ma prawo do mediacji.
5: Ale czy z każdym się da? Bo jak ktoś się uprze, to... Jest trudno.
6: No jest trudno, nie jest to łatwe, no to wtedy to wynik mediacji pokazuje, tak? Czy dochodzi do ugody, czy nie dochodzi, tak? No to jak nie dojdzie, no to wiadomo, że wtedy już musimy dalej tą sprawę kierować i do sądu, i sąd wtedy zdecyduje, tak? I no i ludzie też chcą tego, żeby to sąd zdecydował, bo może nie są na to gotowi jeszcze, może nie dojrzeli jeszcze do tego, żeby podjąć te decyzje i zadecydować o swoim życiu. Dajemy im tą przestrzeń, ale zawsze im powtarzamy i mówimy, że mogą do nas wrócić, że tak przebiega ta mediacja i że mogą szybciej ten konflikt zakończyć.
5: Tak, no właśnie, że... jakie są wyniki tych mediacji? Jakby pani tak procentowo powiedziała, nie wiem, 50% się udaje zakończyć, 50% nie, jak to wygląda?
7: No my to tak 80 parę, pod 90.
6: Pod 90, tak. Tu rzeczywiście możemy się pochwalić tym sukcesem takim naszym, że do tych ugód u nas dochodzi, mamy tą satysfakcję i robimy wszystko, żeby właśnie to ludzie sami zadecydowali o swoim życiu, żeby to były ich wybory, a nie wybory sędziego. I też właśnie na mediacji troszeczkę edukujemy w tym temacie, także uświadamiamy stronom, jakie są pozytywy tych ich rozwiązań, ale też jakie są negatywy. I oni rzeczywiście gdzieś tam to zrozumieją i dochodzi do tej ugody.
5: Najczęściej tak naprawdę czego te mediacje dotyczą?
6: No największy procent to mamy tutaj mediacji rodzinnych, czyli dotyczących rozwodu, alimentów, kontaktów z dziećmi. Czyli to są te sprawy no, najbardziej nam bliskie i tego jest najwięcej, ale też właśnie one się kończą ugodą, tak? No bo one dotyczą no, najbliższej nam sfery, tak? I najbliższych nam osób, tak? Dziecka głównie, bo tutaj są dzieci. Strony mimo tego konfliktu, jaki mają i jest to wszystko nieraz bardzo świeże, to potrafią naprawdę wypracować bardzo, bardzo fajne rozwiązania i są w stanie wypracować ugodę i ustalić kontakty, ustalić wysokość alimentów i są z tego zadowoleni. Naprawdę. I potem nawet właśnie to, co mówiłyśmy tutaj na początku, że się zastanawiają, jak długo właśnie mogli tak żyć, jak do tego dochodziło, tak? Strony się też zastanawiają nad jednym, że dlaczego nie mogli, że nie mogliśmy porozmawiać wcześniej na tym, w tym temacie, tak? Że nie wiem.
7: Tak, na koniec często właśnie tak mówią, że dlaczego my musieliśmy iść do sądu, czy nie mogliśmy sami? Po prostu nie. Mamy też informacje od pełnomocników czy od sędziów, że już są tak skonfliktowani, że oni muszą iść do Was na mediację, bo tak naprawdę nikt nie jest im w stanie pomóc. Oni muszą trafić, muszą nagle stanąć i zacząć poprawnie rozmawiać. Tylko są w stanie poprawnie rozmawiać na tym gruncie neutralnym przy neutralnej osobie, bo zawsze rodzina jest stronnicza, pełnomocnik jest stronniczy i nie ma tego takiego pola, gdzie tak naprawdę neutralnego. Muszą zacząć poprawnie rozmawiać, bo na mediacji poprawnie rozmawiają. Nie ma obrażania się, nie ma wychodzenia, nie ma...
5: Nie przeskakiwania?
7: No są sytuacje, ale naprawdę...
6: Są, ale są powroty. Tak. Także to jest fenomen właśnie mediacji, że ludzie naprawdę przy wysokiej skali emocji potrafią się wyciszyć, potrafią porozmawiać i my same mówimy, że mediacja to taki cud, gdzie ludzie po prostu kiedy przychodzą, to rozmawiają ze sobą i wypracowują rozwiązania, które naprawdę nawet ich zaskakują.
7: Gdzie wiemy, że jest to już któraś tam,
5: nie etap wiem, konfliktu.
7: Etap konfliktu, któryś tam ileś lat, ileś pełnomocników, pozwów, spraw do tego do karnych dochodzi, innych zakładanych, a tutaj tak naprawdę są w stanie gdzieś zrozumieć tą drugą stronę i wypracować porozumienie. I to jest najważniejsze w mediacji. I
5: to czemu o tej mediacji tak mało się mówi i wbrew pozorom? Bo to jest pań praca, więc jakby dla pań tych spraw jest dużo, ale wbrew pozorom to ciągle jest promil, prawda?
6: Bardzo mało. Tak, to rzeczywiście w skali tutaj, jak gdzieś są badania robione, to jest to mikroskopijne. No to jest świadomość raz, że wśród społeczeństwa, dwa, tak samo świadomość wśród sędziów, ministerstwo tam, czy osoby, które bardziej gdzieś tam się udzielają, to dążą do tego, żeby jednak mediacja była obligatoryjna, żeby ona była przed sprawą na przykład rozwodową, czy o kontakty z dziećmi właśnie w sprawach rodzinnych. No na razie jeszcze tego nie ma, ale sędziowie na przykład, przynajmniej w naszym sądzie kaliskim czy pleszewskim, tutaj nawet w ościennych sądach rejonowych, to sędziowie już znając na przykład mediację, na posiedzeniach niejawnych już wysyłają tutaj postanowienia, zlecenia do nas i te mediacje są coraz częstsze. A pamiętam nasze początki, to miałyśmy ile? Jedną, dwie mediacje w roku.
7: Teraz bardzo dużo tak naprawdę widzimy już i sukcesy są tak naprawdę i w rodzinnych, i pracowniczych. Bardzo dużo mamy też pracowniczych podziałów majątku i teraz ostatnio też i każda kończy tak naprawdę się gdzieś tam ugodą nieletnich, karna nieletnich. Właśnie trafiają nieletni do sądu i też sędziowie kierują taką mediację do nas i jest to wtedy to zrozumienie tego tak naprawdę błędu, który się popełniło.
5: To ile takich spraw rocznie pani robią na dziś? Kiedyś była jedna, dwie, kilkanaście, kilkadziesiąt?
6: Kilkadziesiąt.
7: My jesteśmy wpisane na stałą listę przy sądzie okręgowym.
2: Powiedziała Radio SK Kaliskie mediatorki Aneta Kręc i Anna Spychacka, a listę mediatorów znajdziecie na stronach sądów.
1: SK Ostrzeszów.
2: Niepokojące wyniki badań w Wielkopolsce. To trzeci lekarz doświadczy objawów wypalenia zawodowego. Prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami. Takie są wyniki ankiety, na którą odpowiedziało ponad 600 respondentów. W ten sposób Wielkopolska Izba Lekarska sprawdza skalę problemu wypalenia zawodowego. Najbardziej niepokojące jest to, że wypalenie dotyczy coraz młodszych, mówi profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
8: Najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem, czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają.
2: Ankieta nadal jest dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat. I na koniec podsumowania dnia zaglądamy do naszych lasów, bo tam trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Byki głośno ryczą i walczą o samice, o czym opowiada leśniczka Joanna Oleszyńska-Niżniewska.
9: To taki niezwykły moment, kiedy las daje nam dużo dobrego, kiedy zaczyna się pięknie przebarwiać różnymi kolorami, kiedy spadają nasiona z drzew, kiedy spadają żołędzie, spada bukiew, kiedy możemy pójść do tego lasu na grzyby. Ale to też taki moment, w którym przyroda daje nam niezwykły spektakl do podglądania, do podsłuchiwania. Spektakl, który też może nieco pachnieć. To moment, w którym odbywa się rykowisko. Rykowisko to nic innego jak czas godowy jeleni, kiedy to byki walczą ze sobą, czy prześcigują się w tym, żeby być jak najbardziej atrakcyjnymi dla łani. Im niższy głos tego byka, im bardziej on wystraszy inne, tym jest on bardziej dostojny, atrakcyjny dla samic, czyli dla łani. To taka poezja dźwięków, ruchów, taki rytuał pełen takiej symboliki i piękna. To taki moment, w którym odbywa się miłość wśród zwierząt. Głosy byków wypełniają las, odbijają się echem wśród drzew i w tym momencie odbywa się jeden z najpiękniejszych spektakli natury. Samce napędzone taką hormonalną burzą, to głównie aktorzy tego spektaklu, rywalizują o serce łań. Każdy ryk, każda walka o dane terytorium to taki moment, w którym każdy gest, każdy ruch, każdy dźwięk ma głębokie znaczenie. takie potężne byki stają naprzeciwko siebie, mierzą się wzrokiem. Zdarza się, że wchodzą zacięcie w starcia swoimi porożami. Jesienny las to piękny moment i piękna sceneria. To moment, w którym rude, brązowe, czerwone, żółte barwy stanowią tło tych walk. Kiedy mgły unoszą się nad łąkami, kiedy wschodzące słońce dodaje takiego mistycznego charakteru temu całemu wydarzeniu. A co robią w tym czasie łanie? Łanie, czyli samice jelenia, cicho obserwują, przyglądają się, wybierając najsilniejszych, najbardziej imponujących samców. Ludzie, jeśli mają szczęście być obserwatorami tego wydarzenia, to taki moment, w którym można poczuć bliskość przyrody, zanurzyć się w jej dzikość. To taki piękny spektakl, kiedy wszystkie zmysły są, w którym wszystkie zmysły są zaangażowane. Z jednej strony bliskość natury, z drugiej strony taka biochemiczna walka hormonalna, jaka odbywa się w tych bykach, czyli samca w jeleni. One na początku rykowiska są bardzo dostojne, bardzo takie łojne się mówi, czyli bardzo silne. Natomiast kiedy kończy się ten czas rykowiska, stają się herlawo, zmęczone, wychudzone, zmęczone tym okresem.
2: I to wszystko w dzisiejszym magazynie. Newsy na bieżąco na antenie i na...
1: SK Ostrzeszów. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
10: Rap 20 startuje właśnie teraz. Ja wystartowałem. Poniedziałek 23. Mati Fuczyło to ja. Pogadamy o dobrym polskim rapie. Odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów. Pogadamy o tym, co się zbliża. Pogadamy o nowych propozycjach, które do Rap 20 dołączają. I pogadamy też z raperami. A dokładniej z raperami trzema. O tym, kto to będzie, dowiecie się nieco później. My tymczasem zacznijmy odliczanie. Przypominam, że sk.pl to tam głosujecie i to wy decydujecie o tym, jak wygląda nasza playlista. Zaczynamy od miejsca 20. Tym razem to Whiteor 2115 i to coś.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
11: 20. Piszę do ciebie, śpij, śpij.

0: Za nami Palori Whitechord 2115. Jest weekend dzisiaj, to jest nowość w Rap 20 i miejsce 18 tym razem. Powiem wam już teraz, że to nie jest jedyna nowość w tym tygodniu, ale zanim powiem, jaka będzie kolejna, to powiem jeszcze o tym, które dwa kawałki wypadły z notowania w tym tygodniu i tym razem nie zmieściły się do notowania. Mogą jeszcze wrócić, wszystko zależy od was i od waszych głosów na sk.pl. To m.in. Gibbs i Kukon, Ty Masz, a do tego Żabson i Sopot. To były miejsca 20 i 19 przed tygodniem, tym razem już w notowaniu się nie zmieściły. Pamiętajcie, że to wy decydujecie. Gramy miejsce 17, o co chodzi i nic nie mija. To skok z 18 na 17. Swoją drogą wielkie gratulacje za ostatni koncert na Torwarze, bo wyglądało to niesamowicie.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gipsy PZ, ich karnawał tym razem na miejscu 9, rap 20 to spadek z miejsca 16. Zaraz zagramy kawałek, który tym razem wylądował na miejscu 15, ale wcześniej to powiem wam jeszcze, z kim dzisiaj pogadamy. Słuchajcie, miałem okazję przy okazji zbliżającego się Red Bull 64 Bars w Krakowie odwiedzić niedawno Taranto we Włoszech w ostatni weekend. Wróciłem wczoraj z Włoch, miałem okazję tam spędzić czas z trzema raperami, którzy wygrali challenge. Red Bull 64 Bars Challenge trzech panów wystąpi na krakowskim Torwasze 24 października. Tych trzech panów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Z tymi panami jeszcze dzisiaj pogadamy. Sprawdzimy, jak podobało im się właśnie Taranto, gdzie występowała topka włoskiej sceny. Ale zanim to, zagrajmy jeszcze miejsce 15. Ostatnio on tutaj był, Getz i Cloud9.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ulary muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.

Przełapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy go.

0: jest rap 20, za nami miejsce 13, a więc Sokół i Pok ważymy, skok z miejsca 15. Obiecałem, że pogadamy z trzema raperami, którzy wygrali Red Bull 64 Bars Challenge. Ta trójka wystąpi już niedługo, bo 24 października w krakowskiej Tauron Arenie. Ale my mieliśmy okazję spotkać się w Taranto, włoskim Taranto. Tam dokładnie podobny koncert, chociaż z włoską topką sceny. Ale my skupmy się teraz na polskiej scenie. Tych trzech raperów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Sprawdźmy, co o nich.
1: Powiedzcie mi proszę, jak to jest, jeżeli chodzi o to, że byliśmy na koncercie, no właśnie, w Taranto. Jak wrażenia, Kazek, bo ty tutaj dokazywałeś mocno, ale chyba ci się podobało, co?
2: No mi się podobało, bo pierwszy raz miałem styczność tak blisko z włoską kulturą i to, czy muzyką, czy ogólnie z ludźmi. No i po prostu, no co, takie brzmienia, tu które się fajnie tuptało główką, znaczy bujało główką, tuptało nóżką i piękne wizualizacje, ładnie to wyglądało. No i no fajnie, no dzięki temu bardziej poznałem tą kulturę, no muzyka mi się podobała, więc bawiłem się super, a jeszcze jak się z Włochami tam pozaprzyjaźniałem, to naprawdę fajni ludzie, można było się dobrze bawić, nie?
1: No i pięknie. Zaraz będę ciebie pytał o to, jak wrażenia przed tym, że to ty też będziesz grał, ale najpierw zapytam o to Matiego, Mati Orzeł. Powiedz mi proszę, no właśnie, jak ty się czujesz, patrząc na to, że widziałeś to, co się działo na scenie, za chwil, kilka dosłownie, to ty się pojawiasz na tej scenie.
3: Wiesz co, ja zawsze jak jestem na koncercie kogoś, odkąd robię muzykę i patrzę na to z dołu, zawsze czuję taki głód, że kurde, chciałbym już ja być na tej pozycji. Okay. I widząc tych włoskich artystów, którzy grali wokoło bloków ze swojej ośki, no, bo tak był zrobiony ten event, to widząc to po prostu, jak oni się tam czują, jaki mają fanbase ze sobą, to właśnie chyba poczułem najbardziej ten głód ze wszystkiego, ale no energia niesamowita i mam nadzieję, że my również podołamy jako Polska w naszej polskiej wersji.
1: Jestem przekonany o tym, Seba. Wiem o tym, że w twoim przypadku to będzie w ogóle debiut koncertowy. To powiedz mi, tak obserwując sobie sytuację tam na scenie, no jak twoje wrażenia i to, czy wiesz, to podbija stres, czy raczej w drugą stronę, że zajebiście fajnie?
4: Myślę, że trochę mnie to oswoiło. Byłem okay. W stanie zobaczyć to od backstage'u. Mogłem zobaczyć to, jak to wygląda ze sceny, choć teraz rozmawiamy o tym, mam spocone dłonie, troszkę motylki w brzuchu, więc Jest ekscytacja, ale bardzo, bardzo pozytywnie tego podchodzę, nie jest to coś paraliżującego na ten moment, więc bardzo, bardzo się cieszę.
1: Okej, no dobra, słuchajcie, jeszcze zrobię tutaj drugą przelotkę. Kazek, powiedz mi, jak ty, że to ty zaraz będziesz na tej scenie, bo ciebie o to stricte nie zapytałem, tylko właśnie o kulturę.
2: No ja się jaram, no bo wiadomo, że im większy event, tym bardziej się chcesz dobrze, jeszcze bardziej, no zawsze chcesz się dobrze pokazać, ale im większy event, tym bardziej czujesz to, że jest ta presja wszystkiego wokół, że to jest większe, trzeba zrobić dobre show, trzeba się pokazać. Jak się czuję, no jaram się, no nie mogę się doczekać, nie? A podpinam to samo, dopodpinam się po to, co mówił Mateusz, że jak patrzyliśmy na tych artystów we Włoszech, to masz takie, stary, ja chcę być tam, nie? Ja chcę się zamienić, teraz ja bym chciał tam wejść, ja mogę nawet do tych Włochów po polsku nawijać, nie muszą mnie rozumieć, ja chcę być na scenie. Okay. I nie mogę się doczekać, aż zrobię to w Polsce, bo będą mnie rozumieć, będzie duży event, no trzeba to zrobić ostro, no nie mogę się doczekać.

0: się w Lobeliowych jeziorach.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Rap 20 trwa, Mati Fuczyło to ja. Przed chwilą mieliście okazję posłuchać mojej rozmowy z trzema raperami, którzy wystąpią na Red Bull 64 Bars w Krakowie. To Mati Orzeł, Sebo Easy i Kazek. Zaraz wrócimy do tej rozmowy, ale zanim zagram miejsce 10, to wspomnę jeszcze o nowych numerach, które pojawiają się w propozycjach do Rap 20. Jest ich kilka. To m.in. 7.30, Hanjo i Malik Montana, Mami. Oni byli ostatnio gośćmi tutaj w Radiu SK i można zobaczyć to w naszych socialach. A do tego Szczyl, Taxi, Pichi Kękę, Nie zabije nas nic, do tego Filipek i Bonson, Wyżej, Jangle Osia i Kings Swag Boy. Głosujcie na te numery, a my gramy miejsce 10. Kini Zimmer i Ta Sama.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

chociaż no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz, wolisz być czy też mieć. Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak trzeba.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: PZ i bez nas nie zaczną. Miejsce 8, rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze. PZ miał okazję być w dniu premiery w Radiu SK i zapowiedzieć ten numer osobiście. Minęła już chwila, cały czas jesteśmy w pierwszej dziesiątce. To dobrze świadczy. Wcześniej na 9 Fukaj i Jak się bawisz. My wracamy do rozmowy z moimi wczorajszymi gośćmi. To Sebo Easy, Kazek i Mati Orzeł.
1: Powiedz mi jeszcze proszę, jakie plany na ten koncert? Co wy tam przygotowujecie? Bo domyślam się, że usłyszymy zwrotki konkursowe, czy co to będzie i czy jesteście w stanie mi powiedzieć, albo chcecie, albo możecie?
2: No, wydaje mi się, że możemy się tym podzielić. Ja na przykład mam plan taki, że tak, po pierwsze gramy, wydaje mi się, że wszyscy nasze zwrotki konkursowe, jednakże plan jest bardziej na to, żeby zamienić je stricte w coś a la numer, a już nie tylko coś, co da nam, co pozwoli nam zagrać na tej scenie. Ja od siebie planuję wlotę trochę agresywną w moim stylu, ale też chcę pokazać jednak coś nowego od siebie i wejść tak jakby tym występem trochę w nowy etap mojej kariery i twórczości.
1: Okej. Seba, a u ciebie? Ty masz przygotowany plan na to, co tam się na scenie pojawi? Jak
3: tak,
1: będzie?
3: No, przede wszystkim zwrotka konkursowa, tak? Będzie na pewno agresywnie, będzie wulgarnie, będzie hip-hopowo. I do tego dwa utwory planuję zagrać, które dopiero się ukażą. Z dwa dni pewnie przed, może w dzień. Więc no takie są plany z mojej strony.
1: Okej, dobra. Kazek, to jeszcze pytanie do ciebie. Czy ty będziesz kulturalnym raperem z balladkami, czy raczej właśnie wjeżdżasz tam, wiesz, na pełny?
4: Wiem, no tak szczerze ci powiem, że raczej to ta druga opcja, ale no jest cały występ dla mnie, się dzieli właśnie na to trzy części, czyli 64 barsy, jak każdy artysta, czyli pokazujemy, co potrafimy, potem pokazuję swoją sztukę, żeby ludzie byli w stanie mnie poznać, a potem pokazuję to, z czego jestem dumny i wychodzę ze swoimi ludźmi i robimy tam show i każdy ma skakać i no, dzielimy to na trzy, no będzie energia, nieważne co bym grał, ja też podchodzę do muzyki tak, że nawet będę grał balladę, to robię to tak, żebyśmy robili pogo do tej ballady. Jeżeli nawet basu nie będzie i będę grał na ukulele, to mamy robić pogo i ma być maszpit i to jest takie mam podejście też do koncertów, więc nieważne co tam będziemy grać, to będzie energia. Mam taką nadzieję, że jak największa, jak najlepsza.
1: No i pięknie, słuchajcie, to co panowie, za rok, dwa headlinerzy Red Bull 64 Bars, umawiamy się tak?
5: Tak jest.
4: No jeżeli będzie za rok, to na pewno, no, ale jeżeli będzie, bo
2: no możemy zrobić.
4: Możemy się tak umówić.
1: Co, umówieni.
3: Tak, jest ustawione wszystko.
1: No to mamy to, Red Bull 64 Bars, słyszymy się, widzimy się, dzięki wam panowie bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Vivi Simon, White 2, 1, 1, 5 i Hustler to dzisiaj miejsce szóste, rap 20, co ważne to spadek z miejsca drugiego. Wcześniej AGM i Smak Słów, ten pan niedawno był gościem rap 20. Możecie posłuchać tej rozmowy m.in. w aplikacji Radio SK, ale też na wszystkich streamingach. Sprawdzajcie, bo naprawdę wiele AG opowiedział m.in. o jego ostatniej współpracy z O Co Chodzi. Zagrajmy teraz miejsce piąte, tym razem to Sarius i jego piękne słowa.
1: Rap 20 w Radio SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Francis Sobel, One Day in Poland. Ten numer trzyma się bardzo dobrze i wcale mnie to nie dziwi. Dzisiaj to miejsce czwarte, tydzień temu było to miejsce siódme, ale uwaga, bo tydzień temu to było miejsce pierwsze. Tym razem na trzecim Mata i White 2115.
1: Rap 20 w Radio SK.

0: Czy ktoś tutaj jest zaskoczony takim obrotem spraw, takim, że przed tygodniem to było miejsce pierwsze? Ja jestem, Matej Łajcior, tym razem właśnie na Trójce. Przypomnę o nowych propozycjach, m.in. od Hanży, o Malika Montany, Szczyla, Picha, Kękę, Filipka i Bonsona, a do tego Jangle, Osi. Na ich kawałki możecie głosować od północy na sk.pl. Tym razem gram miejsce drugie i ten numer, no tutaj zdziwienia nie ma, bo od wielu tygodni naprawdę króluje MJ Deli i Deli Supreme. To Dwójka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.

0: Andrzej Deli i Deli Supreme dzisiaj na miejscu drugim rap 20. My zbliżamy się do miejsca pierwszego, a to oznacza tylko jedno. Czy wiecie, czyj numer pojawił się przed tygodniem na miejscu 8? Mogę wam powiedzieć, że dziś jest na miejscu pierwszym i ten pan zagrał ostatnio potężny, potężny występ w Warszawie. Mówię tutaj o co chodzi. No a do tego tylko Hemingway i Halo to dzisiaj jedynka. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się za tydzień. Głosujcie na swoje ulubione numery i słyszymy się już niedługo.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Mes Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę.

0: SK Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał.